Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Let me tell you.

0: Jest szósta, czas na wiadomości.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po

0: Mówiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 8 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 5. Na dzisiaj maksymalnie do 12-13 kresek będzie. Będzie dużo chmur, ale trochę słońca też się pojawi, tak na zmianę. To co ważne, dzisiaj nie powinno padać, także bez przelotnych opadów. Takie są prognozy. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali o poranku. Wiatr również umiarkowany. Jeśli już podmucha, no to podmucha z północnego wschodu z prędkością 13 km na godzinę, ale bardziej dmuchać nie powinno.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry. Wtorek, moi drodzy, rozpoczynamy. 13 października. Pozdrawiamy już o poranku każdego Edwarda i każdego Teofila, każdego Daniela, Magdalenę, Mikołaja, Wacława, Wacławę, Maurycego, Januarego, Geralda, Wenancjusza, Wenantego, Honorata, Fausta, Florencjusza i Florentego, bo taka lista solenizantów dzisiaj pojawia się w naszym kalendarzu. Radio Sochaczew na dzień dobry. Jak się macie w ten wtorkowy poranek? Mam nadzieję, że całkiem dobrze. London Beat, I've been thinking about you. Już teraz, na początek 6, za chwilę Daria, za moment formacja Niżowych Schabów, czy Take That w duecie z Michaelem, Patrykiem, Kellym. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

Tu Radio Słuchacze po poranku. W Edwarda jesień twarda. Tak jest dzisiaj, każdego Edwarda serdecznie pozdrawiamy, bo to jest dzień ich imienin. Czy jesień będzie dzisiaj twarda? No powiedziałbym, że tak umiarkowanie twarda. To znaczy trochę słońca zobaczymy, trochę chmur, no i do 13 kresek na plusie, ale mogła być twardsza, więc wcale na tego Edwarda nie jest tak źle. Sprawdzam sobie taką tendencję pogodową. W kolejnych dniach będzie bardzo podobnie. To znaczy tak do 14 kresek na plusie, trochę słońca, trochę chmur, trochę opadów, no i tak już będziemy lecieć prawdopodobnie do końca. Mamy nadzieję, że dużo gorzej nie będzie, dużo twardziej a propos tej jesiennej aury. Co tam u was? Dlaczego już nie śpicie w ten wtorkowy poranek? No i najważniejsze pytanie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Czy, drodzy panowie, lubicie się nosić elegancko, czy bardziej luźno? A drogie panie, czy wy lubicie panów w garniturach? No ja wiem, że tak, ale dajcie temu wyraz w komentarzach na naszym Facebooku. Facebook Radia Sochaczew, tam was odsyłam. Formacja Nieżywych Schabów, ludzie pragną piękna. No właśnie, to a propos tych garniturów chyba. A za chwilę także dzisiejsze kalendarium.

0: Radio słuchacze, na dzień dobry. To czas na kartkę z kalendarza, 13 października, co działo się tego dnia. No na przykład w 1979 roku otwarto Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Kto był w Olsztynie, to zapewne zwiedził to obserwatorium, bo mam wrażenie, że wśród wycieczek do tego miasta to jest punkt absolutnie niezbędny. No zresztą miasto bardzo mocno związane z Mikołajem Kopernikiem. W 1998 roku telewizja rozpoczęła emisję sitcomu, który po prostu uwielbiają, mam wrażenie, wszyscy, albo prawie wszyscy. Miodowe lata rozpoczęły premierę w 98 roku, właśnie 13 października. Myślę, że miło wspominamy właśnie te przygody. 2006 rok. Wtedy filmowo ukazała się premiera włosko-kanadyjsko-polskiego filmu biograficznego Karol Papież, który pozostał człowiekiem, w reżyserii Giacomo Battiato. A w 2017 roku miała miejsce również premiera filmu, również związanego z postacią bardzo mocno uduchowioną, czyli filmu Dwie Korony w reżyserii Michała Kondrata, opowiadającym o historii i życiu świętego Maksymiliana Kolbe. A w 2019 roku Kenijka Brigid Kosgei ustanowiła w Chicago rekord świata w biegu maratońskim. 2 godziny, 14 minut i 4 sekundy. Tyle jej to wtedy zajęło. No i to jest absolutny rekord w tym temacie. Już za moment muzycznie Papa Dance, Shanghai, Morandi i Kuba. I Kuba, ja was pytam na Facebooku Radia Sochaczew a propos garniturów, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Takowych. Czy warto? Jeśli tak, to na jakie okazje? Lubicie? A może niekoniecznie? Lubicie bardziej na luźno? To dajcie znać.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

Shanghai Laluz o poranku w Radiu Sochaczew. 6.30 dokładnie na zegarach, a tymczasem wschód słońca taki już oficjalny o 6.57, no już świta, z kolei zajdzie to słońce nam o 17.46, górowanie nastąpi o 12.22, a zmierzch o 18.20. Długość dnia, gdyby ktoś był ciekawy, to 10 godzin i 49 minut. Tak to będzie wyglądało. No i to, co najważniejsze, ja wiem, że na to czekacie i że to bez tej informacji to w ogóle nie ruszycie dalej. Księżyc jest w Skorpionie. Tak, mam nadzieję, że ta informacja wam się zdecydowanie przyda. A ja was pytam o to, czy lubicie się nosić elegancko, czy bardziej luźno? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew, a pretekstem do takich rozważań jest obchodzony dzisiaj na całym świecie Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Morandi Colors. Można śpiewać razem z Morandim. Dlaczego nie? Przy śniadaniu, na przykład przy szykowaniu się do pracy, do szkoły. Bardzo dobrze to działa. Za chwilę Kuba i Kuba, także na 94,9 FM.

0: Kuba i Kuba o poranku w Radiu Sochaczew, a tymczasem 13 października w kalendarzu to także Dzień Dawcy Szpiku. Tak jest, od 2002 roku obchodzimy to święto, aby upamiętnić, uhonorować bohaterów, bo tak po prostu trzeba nazwać ludzi, którzy oddali szpiki, komórki krwiotwórcze, no po to, by dać szansę drugiej osobie na powrót do zdrowia. Więc o dawcy szpiku także będziemy na pewno mówić i do tego tematu wracać, bo to jest piękna rzecz. A my pozdrawiamy dzisiaj szczególnie tych, którzy być może nie chcą się wyświetlać z tym, ale regularnie na przykład przekazują szpik, no to jest, no jesteście bohaterami, po prostu, tak to trzeba zwyczajnie nazwać. 13 października, jakie święto dzisiaj jeszcze mamy w kalendarzu? Dzisiaj także Dzień Ratownictwa Medycznego, a więc no to jest też dziedzina trudna, ale jakże odpowiedzialna. Pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych już od samego rana w Radiu Sochaczew. No, dobrze, że jesteście i jeśli nas słuchacie, jeśli nas słucha jakiś ratownik medyczny, no to dajcie znać w komentarzach na Facebooku Radia Sochaczew, koniecznie. Bonnie M, Sunny, za chwilę Crispy i Lyra Lalida, Ace of Base, Lambery, czy Kaigo w duecie z Maxem McKnownem.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: La-di-da, Crispy Lira o poranku w Radiu Sahara. Lubimy grać takie numery energetyczne, które dają kopa. Co jeszcze może dać kopa o poranku? No oczywiście kawka. Smacznej kawki życzymy tym, którzy aktualnie ją piją. Bo może to być... Kawka może być takim sposobem na ograniczenie skutków katastrof. A dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. Także jak najwięcej kawy, aby skutki katastrof tych naszych ludzkich ograniczać.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Smacznej kawusi zatem za 12 minut. Punktualnie o 7 będą najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Do tego czasu Ace of Base, Lanberry, Kygo i Max McKnone. A ja przypomnę, na Facebooku naszym pytam was o garnitury, słuchajcie. Tak, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garniturów. Czy wy jesteście z tych, którzy noszą? Jeśli tak, to czy lubicie? Jakie? Na jakie okazje? A jeśli nie, lubicie na przykład bardziej luźno się ubierać, to też o tym napiszcie. Ace of Base.

0: budżet.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 7.
10: Alicja Ziółkowska z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew, radni byli jednomyślni. To był weekend pełen sportowych emocji, sobota minęła pod znakiem imprez biegowych, niedziela należała do rugby. W tym serwisie będzie też informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Chodzi o niebezpieczne przedmioty, które nie mogą trafiać do pojemników z odpadami komunalnymi. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Alicja Ziółkowska, wieloletnia skarbnik z tytułem zasłużony dla gminy Sochaczew. Podczas ostatniej sesji podjęto stosowną uchwałę. Uzasadnienie odczytała sekretarz Agnieszka Zdunek.
11: Pani Alicja Ziółkowska, pełniąca przez ponad 23 lata funkcję głównej księgowej gminy Sochaczew, wniosła ogromny wkład w rozwój i stabilność finansową gminy. Jej wiedza, profesjonalizm i odpowiedzialne podejście do finansów publicznych sprawiły, że budżet gminy był prowadzony w sposób przejrzysty, bezpieczny i efektywny.
10: Współpracę z byłą skarbnik dobrze wspomina wójt Dariusz Krupa.
12: Ja miałem przyjemność z panią Marą pracować przez 10 lat, nie w charakterze wójta, ale pracownika tutaj gminy i pani Ala wtedy właśnie była skarbnikiem. Pamiętam tą skrupulatność, pamiętam tą dokładność, pamiętam tą sprawczość co do przesuwania tych środków działania na korzyść gminy. No i tak jak mówię, efektem tych działań jest to, że możemy się spotykać dzisiaj i cieszyć się tak dobrą kondycją gminy.
10: Wraz z Alicją Ziółkowską tytuł zasłużony dla gminy Sochaczew nadano też Bogusławie Cieślak, wieloletniej szefowej szkół w gminie Sochaczew.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Z Parku Garbolewskiego wystartował w sobotę 2-kilometrowy bieg z psem. Była to druga edycja wydarzenia organizowanego przez MOSiR w Sochaczewie. Pracowników wspierali wolontariusze.

0: Około 30 uczestników ze swoimi czworonogami. Tego samego dnia odbyła się też jesienna piątka. Z kolei niedziela należała do rugby. Orkan Sochaczew po emocjonującej walce wygrał z Arką Gdynia 31-14. I jeszcze informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Firma Prezero zajmująca się odbiorem odpadów z tutejszych posesji przypomina o bezwzględnym zakazie wyrzucania baterii oraz ostrych odpadów medycznych do pojemników na odpady komunalne. Zużyte baterie i akumulatory zgniecione w śmieciarce ulegają samozapłonowi. Z kolei igły czy węflony stwarzają ryzyko zakażenia groźnymi patogenami. Tego typu przedmioty najlepiej oddawać na PSZOK, przy czym należy pamiętać o tym, by ostre odpady medyczne były umieszczone w sztywnym pojemniku.
1: 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 8 kresek na plusie aktualnie na termometrach, chociaż ta temperatura odczuwalna na poziomie 6, a więc no, wychodząc z domu na pewno jakaś taka dodatkowa bluza się przyda. Ciśnienie wysokie, tak będzie akurat przez cały dzień, 1023 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością średnio 11 km na godzinę. No a w nocy, tak patrzę, przy okazji wybiegając w przyszłość, do 5 kresek na plusie ta temperatura będzie spadnie. Jutro bardzo podobnie i w najbliższych dniach jak dzisiaj, z tą różnicą, że dzisiaj nie prognozujemy opadów.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Przynajmniej tych rzęsistych opadów, te przelotne, mogą się zdarzyć. To warto mieć jakąś parasolkę czy kurtkę przeciwdeszczową gdzieś bardzo blisko. No to co? No to słuchajcie, ruszamy z tym wtorkiem. Jak tam u was? Mam nadzieję, że całkiem znośny, dobry poranek. Sean Paul, Keisha Cole na początek 7, a za chwilę hit dnia. Radio Sochaczew mówi dzień dobry, Oskar Tomczyk, witajcie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: We wtorkowym hicie dnia w radiu Sochaczew najbardziej znany lekarz na świecie. Czyli dr Alban, Sing Alleluja, już teraz, 14 minut po 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 13 października, z Radiem Słuchaczem sprawdzam, kto znany ma dzisiaj urodziny. No i dzisiaj na przykład urodziny obchodzi Sacha Baron Cohen. To jest aktor, który znany jest z wcielania się w różne wyraziste, często kontrowersyjne postacie. No najbardziej znany jest jako Borat. Wcielał się w te role. Wcielał się również w rolę dziennikarza modowego o imieniu Bruno czy rapera Ali G. A więc Sacha Baron Cohen dzisiaj świętuje. Dzisiaj 36 lat kończy także polski aktor Tomasz Włosok. Ten z kolei znany z filmów Jak zostałem gangsterem, Historia prawdziwa, czy na przykład Zielona granica, Jestem mordercą, piosenki o miłości, Hiacynt, Dwie strony medalu. No trochę tych filmów w dorobku już Tomasz Włosok ma. Paul Simon też dzisiaj świętuje. To amerykański gitarzysta i wokalista folk rockowy. Najbardziej zasłynął on z kolei ze sprawą duetu Simon & Garfunkel, znanego no między innymi z takich piosenek jak You Can Call Me Al. Za ten numer Paul Simon zdobył aż 16 nagród z Grammy. No to tak w dużym skrócie a propos osób, które dzisiaj świętują. No i przypominamy, że jeśli chcecie komuś złożyć życzenia imieninowe, no to pozdrówcie Edwarda i Teofila.
1: Reklama.
2: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

To Beats and Grace, o poranku w Radiu Sochaczew, a już za moment będą także wiadomości dla kierowców, czyli nasz trafik. Jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie gdzieś korki, utrudnienia, o których warto dać znać, no to zadzwońcie 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Aktualnie utrudnienia przed rondem w Kuznocinie, to znaczy no tam korek może się w tym momencie tworzyć. W tym momencie tworzy się korek także na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To z takich standardów. Duży ruch na ulicy Piłsudskiego w okolicach skrzyżowania z Głowackiego i z Olimpijską. Największy na Walejszej Setlecia. W okolicach supermarketu skrzyżowania Pokoju i Spokoju i Polną, czy skrzyżowania w Trojanowie. Tutaj sznur aut się może pojawiać. No dalej Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, okolice Mostów, Chodakowie przy Młynie Repsz, czyli rondo Jana Pawła II, dalej ulica Chopina. Tu też tych aut może być w tym momencie sporo. 92 w stronę Łowicza problemów wam nie sprawia. Jedziecie płynnie. 92 w stronę Warszawy. Tutaj również bez większych kłopotów, takich niespodziewanych z ostatniej chwili, takich nie zgłaszacie. 50 w stronę Żyrardowa. Do samego Żyrardowa powinniście przejechać bezproblemowo. 705 w stronę Brochowa. Bez kłopotów w tym momencie. 50 w stronę Wyszogrodu. Tutaj jedyne miejsce to rondo w Różkach Janowie, gdzie na pewno trochę zwolnicie, ale nie na tyle, żeby się na dłużej zatrzymać. No i 705 w stronę Skierniewic nam została. Tutaj nowa Sucha cały czas się kłania i tamtejsza przebudowa, więc możecie trochę czasu stracić.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
17: Reklama.

No i to jest niezwykle dobry przekaz, który nam tutaj Jula serwuje na ten wtorkowy poranek. Nie zatrzymasz mnie. 10 minut, a właściwie już 9 do 8. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic na naszej antenie, a w nich m.in. o stypendiach powiatu sochaczewskiego, bo te stypendia już oficjalnie wręczono. Już za chwilę wszelkie szczegóły na ten temat.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry jest 8.
12: Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie za nami. Przyznano ponad 100 stypendiów. Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach. Samorząd rozstrzygnął przetarg. W tym serwisie zachęcamy także do oglądania wystawy malarskiej w Galerii Zetek. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Za nami powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie. Jednym z głównych elementów wydarzenia było wręczenie stypendiów starosty sochaczewskiego. W tym roku było ich 118. Najwięcej stypendiów tym razem trafiło nie do Liceum Chopina, a do Ogrodnika.
13: Jesteśmy właśnie na terenie Ogrodnika. Tutaj za chwilę będą wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom w powiecie. Z nami jest dyrektor szkoły, pan Marek Welnicki. Tutaj też trochę tych stypendiów było.
14: Tak, w tym roku uczniom sochaczewskiego Ogrodnika udało się zdobyć pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Mamy 44 stypendystów, z czego cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna.
12: Podczas uroczystości pogratulowano też 7 uczniom, którzy uzyskali stypendium prezesa Rady Ministrów.
15: Bartosz Wójcicki, 4 ELO, Wydział Profil Biologiczno-Chemiczny w Ogrodniku.
13: Czy to pierwszy raz, kiedy uzyskałeś takie stypendium?
15: Jest to pierwszy raz stypendium prezesa Rady Ministrów. Wcześniej były to stypendia starosty naszego powiatu.
13: A co się stało, że uzyskałeś to stypendium prezesa Rady Ministrów? Jakiś konkurs, czy jednak wyniki w nauce?
15: Wyniki w nauce.
13: To jaka średnia?
15: Ponad 5. Niestety już dobrze nie pamiętam właśnie.
13: A z czego się czujesz najlepiej?
15: Przedmioty ścisłe, przede wszystkim biologia.
12: W gminie Brochów strażacy ochotnicy zyskają nowy pojazd. Tym razem lekki samochód ma trafić do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach. Samorząd gminny rozstrzygnął już przetarg w tej sprawie.
16: Aktualnie też jesteśmy po przetargu na zamówienie samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży w Przęsławicach i ten samochód dojedzie do naszej gminy, dojedzie do Ochotniczej Straży w Przęsławicach i go wtedy przywitamy.
12: Mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański. W najbliższych dniach ma nastąpić oficjalne powitanie nowego wozu. I zmieniamy temat. W październiku w Galerii Zedek w Boryszewie możemy oglądać wystawę malarstwa Sylwestra Łaty. To ponad 30 bardzo interesujących obrazów pod wspólnym tytułem Widok z okna.
17: Wystawa przedstawia cykl prac, które przedstawiają jeden obraz zmieniany przez pory roku, przez zmieniającą się roślinność. Okno pana Sylwestra

0: przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
0: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Janusz K. trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 8 kresek na plusie. To się na razie nie zmienia. O poranku tyle w Sochaczewie okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 6. No, najcieplej będzie po południu, to dobrze wiemy, ale ile będzie tych stopni? Otóż 12-13, tyle będzie dzisiaj maksymalnie. Ciśnienie przez cały dzień utrzyma się na poziomie wysokim, 1023 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powie z zachodu z prędkością średnio 12 km na godzinę. No i dzisiaj przewaga chmur, chociaż trochę słońca również będziemy mieli okazję bliżej południa zobaczyć.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenie. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochacze życzy smacznej kawusi w ten wtorkowy poranek. 6 minut po 8. No to co? No to słuchajcie, gramy najlepszą muzykę na 94.9. Manam na początek tej godziny, za chwilę Offenbach, za moment Pet Shop Boys, Wiktor Dyduła też z Kasią Sienkiewicz się pojawią. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

No to jak to jest z tym garniturem? Kto dzisiaj przyszedł do pracy ubrany niezwykle elegancko? Bo dzisiaj w kalendarzu faktycznie Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Właśnie, no i z tej okazji pytam was na Facebooku, czy wy jesteście z tych lubiących się tak wystroić elegancko, nawet gdy okazja tego nie wymaga, czy odwrotnie. No na przykład Robert pisze, że garnitury są przereklamowane i że woli na luzie, bo na przykład no, jak dodaje, spróbujcie nakarmić pszczołę w garniturze i wysyła zdjęcie z karmienia pszczoły. No myślę, że dałoby się. Mogło to być trochę trudniejsze, ale myślę, że do zrobienia ogólnie. Jak wy sądzicie oraz czy wy jesteście z kategorii tych team garnitur, czy team raczej na luźno? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem.

0: mówię tak, nie mówię nie, czyli Wiktor Dyduła w duecie z Kasią Sienkiewicz na 94.9 FM, 19 minut po 8. A tymczasem, gdybyście do piątku słyszeli syreny, no to tłumaczymy dlaczego.
1: Do piątku włącznie na terenie województwa mazowieckiego odbywać się będą ćwiczenia Syrena 26. W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
0: Mówiła Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Także zachować spokój to jest przede wszystkim taka reakcja. Antik Opa Opa już za chwilę muzycznie. Minęli się pojawi Alvaro Soler czy Spice Girls.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606-379-346. 606-379-346.
5: Muzyka i głos.

0: akcji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
15: Reklama.

Jak tam na drogach Sochaczewa i okolic? Spokojnie czy niespokojnie? Korki, utrudnienia, czy jedziecie płynnie? Dajcie znać. 46 863 22 22. Trafik już za moment.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co tam na drogach Sochaczewa i okolic? O to was pytam. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Piotrek z tej strony. Z centrum Sochaczewa w stronę szpitala jest okej. Okay. Wyjazd z Gawłowskiej w stronę centrum korkuje się aż do piekarni, czyli jakieś 300-400 metrów, w stronę Ruszk pusto.
3: To relacja od naszego słuchacza, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dopowiem, że na przykład w Alei Szesnastolecia mogą być utrudnienia tutaj w okolicach skrzyżowania w Trojanowie czy supermarketu. Tak, to największe i najbardziej newralgiczne miejsca w tym momencie. Ale oprócz nich bez większych kłopotów, na przykład jeśli chcielibyście z Sochaczewa wyjechać w stronę Łowicza 92, no to wyjedziecie bez większych problemów. W stronę Warszawy również wam się to uda bezproblemowo. No dopiero zatrzymacie się w Błoniu, ale to na skrzyżowaniu, a więc nie są to problemy związane z jakimś zdarzeniem z ostatniej chwili. 50 w stronę Wyszogrodu bez kłopotów, w stronę Żylardowa również. 705 w stronę Skierniewic, tu jedyne miejsce, gdzie na pewno zwolnicie, no to będzie Nowa Sucha, no i może jeszcze Bolimów później po trasie. 705 w stronę Brochowa, tutaj zwalniać w związku z utrudnieniami nie powinniście.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
17: Reklama.

0: Już za moment w Radiu Sochaczewie wiadomości. Przypomnimy dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego od wczoraj słychać syreny w Sochaczewie okolicach i zresztą w Warszawie i na całym Mazowszu. To już za moment, punktualnie o 9:00, będziemy przypominać, informować dlaczego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
5: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew. Czas posłuchać najnowszych wiadomości.
11: Jest apel sochaczewskiego ratusza w sprawie odpadów komunalnych. Nasza postawa ma wpływ na to, ile płacimy za ich odbiór. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, samorząd w przygotowaniu do uczczenia Dnia Niepodległości. Będzie też ważna informacja w sprawie syren alarmowych, które od wczoraj słyszymy w naszym mieście. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz apeluje do mieszkańców. Segregujmy śmieci. Nasza postawa ma wpływ na to, ile płacimy za ich odbiór. Wymogi rosną pod tym względem. Niestety nadal wielu sochaczewian, mimo deklaracji, wrzuca wszystkie odpady do jednego kontenera.
12: Każdy dobrze posegregowany worek papieru, plastiku, metalu czy szkła pomaga gminie osiągnąć wymagany poziom recyklingu, uniknąć kar i chroni nas wszystkich przed podwyżkami opłat za śmieci. Segregacja to nie tylko obowiązek, ale realna oszczędność i troska o naszą wspólną kasę. Gminy mają ustawowy obowiązek osiągać konkretne poziomy przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Te poziomy rosną co roku. Na przykład w 2021 roku było to 20%, w 2022 25%, w 2023 35%, w 2024 to 45%, a 2025 to 50%.
11: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołasze.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Zbliża się Dzień Niepodległości. Z tej okazji samorządy organizują uroczystości i imprezy sportowe. W gminie Rybno tradycyjnie poza mszą świętą 11 listopada odbędzie się bieg i marsz Nordic Walking. Do udziału i zapisów zaprasza wójt Damian Jaworski.
13: Serdecznie zapraszam na 7. Gminny Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Rybno. Trasa biegu będzie wynosiła około 2,5 km. Zapraszam całe rodziny. Nie liczy się tempo ani wynik. Najważniejsze, abyśmy tego dnia byli razem i aktywnie uczcili Święto Niepodległości. Mile widziane elementy patriotyczne, flagi, kotyliony, biało-czerwone stroje i gadżety. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o złożenie do 5 listopada w Sekretariacie Urzędu Gminy Rybno karty zgłoszenia. Przed startem wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki. Po biegu dla najlepszych uczestników czekają puchary, a dla wszystkich pamiątkowe medale oraz ciepły poczęstunek.
11: Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęły się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Służby proszą o zachowanie spokoju.
14: Do piątku włącznie na terenie województwa mazowieckiego odbywać się będą ćwiczenia Syrena 26. W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania.
11: Mówiła Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.
15: Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji sterlingów koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
16: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90

0: Decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
1: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
0: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
2: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
0: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jedno się na razie nie zmienia, czyli temperatura 8 stopni Celsjusza na plusie u nas na termometrach. No, 9 mogą pokazywać termometry, a to odczuwalne na poziomie 7. Do 13 kresek na plusie dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj trochę chmur, przewaga jednak. Słońce również ma się pojawiać i w okolicach południa pojawić na nieco dłużej. Ciśnienie dzisiaj wysokie, 1024 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu. Z prędkością średnią 11 km na godzinę, ale mocniej wiać na pewno nie będzie.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Tu Radio Sochaczew na dzień dobry. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garniturów, a Robert w komentarzach u nas na Facebooku pisze, że on garnitur zakłada wtedy, gdy musi, a na co dzień luz i swoboda, jak dodaje, pozdrawiam luzaków. No to ja również pozdrawiam wszystkich luzaków w takim razie. No i skoro słuchacz Robert o tym dresscode'cie, to muzyk Robert Chojnacki na początek 9 na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Tu Radio Sochaczewo Poranku, a tymczasem, jak wiecie z naszej anteny, stypendia starosty powiatu sochaczewskiego zostały oficjalnie wręczone, przyznane i jest ich więcej niż rok temu. Na samej uroczystości nasza reporterka Jewita Leszczyńska rozmawiała również z dyrektor zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Hanną Bonecką.
1: Dyrektor Iwaszkiewicza, pani Hanna Bonecka jest z nami. Tutaj za chwilę będzie rozdanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, a wśród nich są oczywiście uczniowie Iwaszkiewicza. To jak to jest w szkole z tą nauką? Czy uczniowie są systematyczni? Czy tak później doganiają?
2: Uczniowie w Iwaszkiewiczu też chętnie pracują po to, żeby nie tylko dostać stypendium, ale dla samej wiedzy, którą pozyskują, która ich umacnia. Mamy stypendystów, którzy otrzymują stypendium prezesa Rady Ministrów. To zawsze dwóch takich jest. Poza tym są stypendyści starosty sochaczewskiego i głównie są to uczniowie, którzy mają wysoką średnią. Natomiast są też uczniowie, którzy osiągają sukcesy w różnych dziedzinach sportu i też są wyróżnieni. Grupa stypendystów w tym roku około 20 osób otrzyma to stypendium. Niektórzy po raz pierwszy, a niektórzy pewnie ostatni, bo są absolwentami.
0: A więcej o stypendiach przyznanych przez starostę powiatu sochaczewskiego piszemy także na tusochaczew.pl. Tam te informacje znajdziecie. Wet Fingers, już teraz muzycznie, za chwilę Gromi.

0: A już za chwilę rozmowa z porannym gościem Radia Sochaczew. Dzisiaj zajrzymy do gminy Nowa Sucha. O aktualnościach właśnie z tego terenu będziemy rozmawiać z naszym gościem. O tym za chwilę. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Zaczynamy naszą rozmowę od inwestycji drogowych. Tutaj kolejna droga na terenie gminy została już oddana do użytku. Co możemy powiedzieć o tym zadaniu?
12: Tak, cieszę się bardzo, bo ten odcinek drogi w Kozłowie Szlacheckim, bo taką drogę chodzi, to jest droga, która łączy szczególnie miejscowości Nowy Dębsk, Nowy Kozłów I z trasą 92. Bardzo ważna, dość mocno uczęszczana i bardzo mocno zużyta. W zasadzie najwięcej napraw co roku od kilku lat to było na tym odcinku drogi. Dlatego bardzo chcieliśmy, żeby ją wykonać. Projekt został zrobiony już kilka lat temu. Natomiast staraliśmy się o dofinansowanie, ponieważ ta droga przylega do drogi krajowej, to liczyliśmy, że się uda i w końcu się udało. Warto było poczekać. No i w końcu została wykonana. Z drugiej rzeczy, z której się bardzo cieszę, to to, że to jest kolejna droga, gdzie poszerzamy jezdnię. Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, chcieliśmy, żeby chociaż drogi miały jakąś nawierzchnię utwardzoną, żeby mieszkańcy o każdej porze roku mogli swobodnie wyjechać. Natomiast teraz marzymy, żeby wiele z tych dróg, które się da, poszerzyć. Wtedy jezdnia jest bardziej trwała, bardziej komfortowo można z niej korzystać. I tak właśnie się stało. Jezdnia ma nawierzchnię o szerokości 5,5 metra. To taki standard dla tego typu dróg, więc pojazdy mogą swobodnie się wymijać, nie zjeżdżając na pobocza. Ta też ma pobocza. Ma właśnie piękną, równą nawierzchnię, także mam nadzieję, że będą mieszkańcy zadowoleni. Oczywiście ten odcinek drogi jest jeszcze znacznie dłuższy. Myślę, że w kolejnych latach będziemy starać się, żeby kontynuować pracę nad tą drogą. Natomiast teraz równolegle trwa podobna przebudowa drogi w Kurdwanowie. Czekamy na dokończenie tej inwestycji. A ogłosiliśmy pod koniec tygodnia przetarg na kolejne odcinki dróg. Mam nadzieję, że do końca roku uda się znaleźć wykonawcę i je wykonać.
11: I przechodzimy teraz do oświaty. W tym temacie ostatnio sporo się dzieje, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Jak można podsumować ostatnie działania na terenie gminy Nowa Sucha, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo i oświatę?
12: Tak, bardzo trudny czas, jeśli chodzi o oświatę, wywołany bardzo przykrymi zdarzeniami. I oczywiście wstrząsnęło to również środowiskiem szkolnym naszych placówek i nauczycielami, i personelem niepedagogicznym, rodzicami. rodzicami i dziećmi, bo to szok dla wszystkich. Szczególnie trudny był piątek, bardzo wiele dzieci nie przyszło do szkoły. Była obawa, że ten hejt, który się niesie w internecie, może wywołać jeszcze kolejne jakieś niewłaściwe reakcje u niektórych osób. No i to obserwowaliśmy. Jednocześnie staramy się, żeby no, nie ulegać tej panice. Oczywiście nie lekceważymy tych zagrożeń. Pierwsze, zbierać informacje. I my również tutaj czerpaliśmy informacje z różnych spotkań z kuratorem oświaty, z policją, tak żeby korzystać właśnie z porad fachowców. Też spotkaliśmy się z dyrektorami szkół i przedszkola w dniu wczorajszym, żeby podsumować tą naszą wiedzę zdobytą i zastanowić się, jakie przez kim działania zostały już wprowadzone w szkołach, jakie zamierzamy wprowadzić w takim okresie krótko- i długoterminowym. Pierwsze, co może być zaskoczeniem i było zaskoczeniem, bo miałem takie sygnały przy niektórych szkołach, które w naszej gminie były bardzo otwarte na szczególnie rodziców, ale też i różne osoby ze mną, które przychodziły. W piątek szczególnie, no i teraz w najbliższych dniach, zamknęły się dość mocno. Wejście jest bardzo mocno ograniczone. Bardzo proszę o wyrozumiałość. To jest zrozumiałe. Dopóki nie wypracujemy takich docelowych rozwiązań, no to muszą być tutaj trochę ostrzejsze w tej sytuacji. Też w szkołach można spotkać policjantów. I tu bardzo dziękuję Komendzie Powiatowej Policji za wsparcie, za pomoc w tym trudnym czasie. Oczywiście wiemy, że to nie będzie tak na stałe, ale teraz w tym najtrudniejszym momencie. Po spotkaniu z dyrektorami my pozostawiliśmy sobie szereg zagadnień w takiej formule otwartej. Chodzi o to, żeby dyrektorzy też na podstawie tych poruszonych zagadnień omówili te sprawy w gronie swoich pracowników, nauczycieli, abyśmy wypracowali rozwiązanie takie najbardziej praktyczne. Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli wprowadzimy jakąś procedurę powiadamiania, czy ostrzegania, czy zachowań, to żeby nie była to procedura na papierze, tylko żeby była krótka, a co najważniejsze, skuteczna. Podobnie jeśli chodzi o właśnie otwarcie, zamknięcie szkół, trzeba się zastanowić, czy w ogóle zamykać, czy dla pewnych grup osób, jak tu identyfikować. Więc jest szereg problemów, które trzeba rozwiązać. Umówiliśmy się na najbliższy piątek, że spotkamy się, żeby zastanowić się, które elementy już możemy wprowadzić, do których jesteśmy gotowi, a na które jeszcze powinniśmy poczekać. Wiemy, że również Ministerstwo Edukacji szykuje pewne rozwiązania prawne, które umożliwią właśnie zabezpieczenie szkół. Też śledzimy je na bieżąco. Także bardzo proszę jeszcze raz o wyrozumiałość ze strony rodziców. I też bardzo proszę rodziców, żeby dużo rozmawiać z dziećmi. Dużo rozmawiać z dziećmi teraz jeszcze bardziej niż zwykle, ale i w przyszłości nie zapominać, przede wszystkim słuchać dzieci. Słuchać dzieci, co mają do powiedzenia, żeby one nie szukały tak na siłę tego kontaktu, tej możliwości wygadania się gdzieś tam w internecie. Nie wiadomo z jakimi osobami, które nie zawsze mają dobre intencje. Także w tej chwili wydaje mi się, że kluczowym jest bardzo dobry kontakt ze swoim dzieckiem. Kolejna rzecz, o którą bardzo proszę rodziców, o bardzo dobry kontakt ze szkołą. Też nie sięganie do informacji takich bardzo popularnych, gdzieś tam z forów różnego typu, bo wiemy, że też na przykład i osoby złe, czy wręcz osoby podpuszczane przez środowiska związane z Federacją Rosyjską też działają. Im zależy na wywoływaniu wszelkiego rodzaju zamętu. Korzystajmy z oficjalnych komunikatów, a szczególnie właśnie mamy dziennik elektroniczny w szkołach, jest na bieżąco informacja z kontaktu ze szkołami. Bardzo proszę, żeby uczestniczyć w warsztatach, w wykładach dla rodziców. Świat zmienia się bardzo, bardzo gwałtownie, wręcz lawinowo i musimy nadążyć z tym naszym przystosowaniem wychowania, nauczania dzieci do zmieniającej się rzeczywistości, a wspólnie razem z fachowcami, którzy się tym zajmują, będziemy skuteczniejsi.
11: I zostajemy w temacie oświaty, ale już w tym przyjemniejszym kontekście, ponieważ jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. I tutaj też wiem, że chciałby się pan podzielić wynikami pewnych badań.
12: Tak. Dla nas oświata jest niezwykle ważna. Ja podkreślam, że to jest najważniejsza inwestycja gminy, społeczeństwa w przyszłość. I tutaj też śledzę, jak się zmienia edukacja, wychowanie na świecie. Od kilkunastu lat są wykonywane takie badania PISA. One są realizowane w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. I te badania polegają na tym, aby dowiedzieć się, jakie kompetencje, takie najważniejsze, opanowali uczniowie po przejściu tego obowiązkowego etapu edukacyjnego. Bada się 15-latków, którzy rozwiązują pewne zagadnienia i wybrano trzy takie zasadnicze obszary. Mianowicie czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne i rozumowanie przyrodnicze, czyli rozumienie, jak właśnie ten świat otaczający funkcjonuje, jak się zmienia. Te badania odbyły się również w tym roku, we wrześniu, na początku września były podane wyniki tych badań i z zainteresowaniem przeczytałem właśnie kilka artykułów z tym związanych. I teraz tak króciutko najważniejsze rzeczy. Niestety biją nas na głowę uczniowie z krajów azjatyckich, szczególnie Chiny, Japonia, Tajwan, te kraje i to bardzo zdecydowanie. Natomiast najgorzej wypadają uczniowie z tak zwanych zachodnich krajów najbogatszych. My wypadamy zupełnie nieźle, bo w Europie zajmujemy trzecie miejsce, ale niestety ta tendencja, odkąd te badania powstały dla naszych tutaj krajów europejskich, jest spadkowa. Te kompetencje, te wyniki są coraz gorsze. W Polsce nie tak mocno spadły, jak w wielu innych krajach, ale również spadły. Oczywiście nie można poprzestać tylko na tym stwierdzeniu, że wyniki są takie, a nie inne, że tendencja taka, a nie inna. Jaka przyczyna? I tutaj takie podstawowe przyczyny, jakie są wskazywane, takie trzy przytoczę. Pierwsza rzecz, obecność na zajęciach. Uczniowie w krajach azjatyckich są bardziej zdyscyplinowani, ich rodziny, i bardzo mało opuszczają. I to jest, no też nauczyciele wiedzą, bardzo kluczowe. Jeżeli ucznia nie ma, szczególnie w szkole podstawowej, gdzie potrzebuje właśnie tego kontaktu z nauczycielem, no to niestety wiele rzeczy go ominie, potem ciężko to nadrobić. Kolejna rzecz, czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Coraz mniej czytamy. A nawet w umiejętnościach matematycznych, jeżeli uczeń nie zrozumie polecenia, no to nie rozwiąże zadania. Jeżeli będzie w życiu przeczytał jakieś instrukcje, źle postąpi, bo nie będzie mógł właściwie zrozumieć. I kolejna rzecz, taka bardzo ważna, korzystanie z różnych urządzeń typu smartfon, komputer. No niestety, prawda jest taka, że jak za dużo korzystamy, szczególnie na etapie szkoły podstawowej, to ograniczamy się. To się ograniczamy, bo nie ma wysiłku. Jest dużo rzeczy podawane gotowe, szybko, bez wysiłku, nie uruchamia się wielu procesów myślowych, bardzo krótkie komunikaty i uczeń się nie rozwija. Oczywiście tych wniosków jest więcej, czas nam nie pozwala na rozwijanie. Myślę, że warto gdzieś tam poszukać, bo w internecie tutaj są ciekawe artykuły na ten temat. Jeśli ktoś poważnie myśli o tym, żeby właśnie to dziecko rozwijało się na jak najwyższym poziomie, to warto, żeby to prześledzić.
11: I na koniec jeszcze proszę o taką informację, czego życzyłby pan nauczycielom i pracownikom oświaty w dniu ich jutrzejszego święta.
12: No dzisiaj to szczególnie życzę tego, żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli się bezpiecznie, czuli się zagrożeni, żeby ta praca dawała im dużo satysfakcji, dużo radości, kiedy patrzą, jak uczniowie osiągają postępy, i życzę bardzo dobrej współpracy z rodzicami, z różnymi instytucjami, z organem prowadzącym również.
11: A my się do tych życzeń oczywiście dołączamy. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika.
12: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
10: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Margaret w Radiu Sachaczew, a tymczasem słuchajcie, już jutro spotkanie między sąsiadami, myślę, że tak mogę powiedzieć. Rysie Sochaczew zawalczą z KS Księżakiem Łowicz w ramach drugiej ligi mężczyzn. To spotkanie u nas w Sochaczewie na hali Chopina 101 o godzinie 19. Także wielkie derby właściwie przed nami. Będzie to dobra okazja do tego, żeby pokibicować właśnie drużyną Rysie Sochaczew.
1: Na parkiet wchodzą koty, cała hala, aplauz Rysie!
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
15: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372 668 376 372.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: tu Radio Słuchaczów. Nie wiem, czy wiecie, ale można kupić aktualnie na aukcji limuzynę Elżbiety II. Tak jest. Jest wystawiona na sprzedaż, także można się tym zainteresować i o szczegółach powiemy punktualnie o 10 w najnowszej porcji wiadomości z kraju i ze świata.
1: Radio Słuchaczów. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 89.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
1: Minęła 10.
15: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy Rolnicy są oburzeni. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
10: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
15: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
16: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
15: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
17: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
15: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka

0: Narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
2: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21.00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem jeden w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13:00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al-Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
0: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: A tymczasem dzisiaj w kalendarzu, oprócz Międzynarodowego Dnia Noszenia Garnituru, tak dla zupełnego kontrastu jest także Dzień Bez Stanika. Nie wiem jak wy, ja na przykład świętuję. I pozdrawiam wszystkich świętujących. 7 minut po 10:00 Lady Punk na początek tej godziny. Radio Sochaczew na dzień dobry, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Adrenalina.
1: Tu Radio Sochaczew. Słuchajcie, wracamy jeszcze na chwilę do meczu RC Orkan Sochaczew, Arka Gdynia, bo co to było za spotkanie? O nim można mówić i mówić tak naprawdę. Zresztą na Instagramie Radio Sochaczew znajdziecie na przykład skrót tego spotkania, którym podzielił się RC Orkan Sochaczew w swoich mediach społecznościowych. A na miejscu podczas tego spotkania był nasz reporter Bartek Staniaszek, który spotkał tam m.in. byłego trenera sochaczewskich rugbystów Macieja Brażuka. O tym spotkaniu również z nim zamienił słów kilka.
2: Mecz chyba zawierał wszystko w sobie, co najlepszego w rugby. Były też elementy tej rywalizacji takiej pozabojskowej, ale to chyba też efekt tego, jak naładowani byli zawodnicy przed tym dzisiejszym spotkaniem.
3: Ja się cieszę, że coś takiego miało miejsce. No, w pewnym momencie też już wydawało się, że to rugby w Polsce odchodzi od tego, rugby na świecie też, ale musimy wiedzieć, że przed nami ciężkie mecze zarówno w lidze, jak i też reprezentacji w Pucharze Europy. Będziemy grali pierwszy mecz z reprezentacją Gruzji i drugi z reprezentacją Rumunii. Także na pewno to łatwe mecze nie będą, dlatego trochę charakteru się przyda i dobrze, że troszkę się pobudziliśmy, bo to na pewno wyjdzie nam na zdrowie. Poza tym ciekawy mecz, dobre tempo, biorąc pod uwagę ten mecz Pogoni z Juwenią. Dzisiaj na pewno było dużo szybciej, mniej strat, mniej stałych fragmentów gry. Także kibice na pewno będą zadowoleni i mieszkańcy Sochaczewa tym bardziej, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, program zobowiązuje, czyli Polsat Sport Fight. Musiało być jakieś zaznaczenie tutaj tematu.
1: Także skrót tego spotkania znajdziecie w mediach społecznościowych Radia Sochaczew, a na tu Sochaczew.pl w zakładce Sport pełna relacja z tego wydarzenia.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet. Castorama.
8: Teoria
5: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
14: Reklama.

0: czym mocni są mieszkańcy powiatu zaczewskiego? No jak się okazuje, w gotowaniu i w przygotowywaniu, pichceniu potraw. Bo Hubert Maciejewski z Teresina oraz Katarzyna Szymańska z gminy Rybno aktualnie znaleźli się w top 10 najlepszych kucharzy amatorów w Polsce w pewnym popularnym programie. Jak to się stało? O tym opowiada Hubert Maciejewski.
1: Główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było brownie z wiśniami w cynamonie, no które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie.
0: Całej rozmowy z Hubertem możecie posłuchać na radiosochaczew.pl. Polecamy.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. Psułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
16: Reklama.

0: 9 FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
4: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
5: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.
11: Na zegarach już 11.
12: Trzecia Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej zaprasza na swoje święto. W tym roku będzie inaczej. Mamy ważny komunikat Zakładu Komunikacji Miejskiej. W tym serwisie będzie też o naszym mieszkańcu, który występuje w popularnym programie telewizyjnym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Trzecia Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej stacjonująca w Bielicach zaprasza na coroczne święto. W tym roku ma ono szczególny wymiar. Jednostka świętuje 82. urodziny i 15-lecie istnienia w nowych strukturach. Tym razem obchody odbędą się nie w Sochaczewie, a w Ossowie.
13: Lokalizacja zmienia się na Ossów, okolice Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to troszeczkę nawiązanie takie historyczne, z historycznym wybrzmieniem, z historycznym wydźwiękiem, ponieważ 106 lat temu na tych przedpolach Warszawy polscy żołnierze bronili stolicy przed zagrożeniem nadciągającym od strony lądu. Natomiast dzisiaj troszeczkę ten charakter zagrożeń jest inny, ale misja i zadania, przed którymi staje brygada i żołnierze wszystkich podległych jej dywizjonów, pozostaje podobna, ponieważ te misję pełnimy przede wszystkim teraz od strony nieba.
12: Mówił oficer prasowy brygady Patryk Gołębiewski. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek.
13: Zaczynamy od uroczystej mszy świętej o godzinie 10 w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wszystko jest tutaj w oparciu o Muzeum Bitwy Warszawskiej. Następnie po mszy świętej godzina 11 uroczysty apel. Po apelu pokaż sprzętu oraz dla wszystkich gości, którzy przybędą, nie może zabraknąć kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.
12: ZKM informuje, że w związku z Dniem Edukacji Narodowej jutro autobusy komunikacji miejskiej będą kursować jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej. Oznacza to, że w tym dniu nie będzie kursować linia numer 1.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: I jeszcze ciekawostka. Mamy swoje lokalne gwiazdy w programie MasterChef. Jest nim m.in. Hubert Maciejewski, znany nam jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Specjalnością Huberta są słodkości, m.in. brownie, które zapewniło mu udział w programie.
10: Główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było brownie z wiśniami w cynamonie, no, które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie.
12: W programie występuje też Kamila Szymańska z gminy Rybno.
14: Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
15: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
14: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Mimo że tych chmur dziś sporo, to...

0: to tu jest szansa już na większe przejaśnienia.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jak popatrzyłem na te temperatury, które czekają nas nocami i rankami, jedynka czy dwójka nad zerem, no chłodno będzie w tym najbliższym czasie. Oj, zdecydowanie. No to rozgrzewamy tym, co najlepsze na 94,9, grający jeszcze więcej muzyki. No to trochę sobie tych buziaczków muzycznych teraz powysyłamy. Całuj mnie, to Grupa Piersi. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

0: gość w Radiu Sochaczew, Liwka i poza tobą nic. 18 minut po godzinie 11, to za chwilę u nas audycja Puls Miasta, a jej gościem będzie zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. W skrócie będzie to rozmowa w całości poświęcona edukacji, najmłodszym mieszkańcom Sochaczewa oraz innowacjom w samorządzie, także koniecznie zostańcie na 94,9.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.
19: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
20: A gościem audycji jest zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Zaczynamy od trudnego tematu, ale nie sposób od niego nie zacząć. Sporo podziało się w kwestii bezpieczeństwa w szkołach w naszym kraju, na Mazowszu. Działania podjęli również państwo, podjął samorząd miasta Sochaczew. Jakie to działania?
21: Dokładnie tak, ale zanim odniosę się do tego, jak samorząd zareagował, jakie działania wprowadziliśmy w szkołach, chciałabym najpierw zwrócić się po prostu do słuchaczy. Nasze dzieci są teraz w trudnym momencie. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołało uzasadniony niepokój. Myślę, że u rodziców, u nauczycieli także. Dlatego bardzo proszę, poświęćmy po prostu im czas. Znajdźmy chwilę, żeby porozmawiać nie tylko o lekcjach, ale o tym, co dziecko ogląda w sieci. Czy nie czuje się smutne, czy ktoś mu nie dokucza. Zapytajmy też o atmosferę w klasie, czy ktoś jest odtrącony, czy któreś z dzieci wydaje się wycofane lub przygnębione. Czasem właśnie z takich spokojnych rozmów wynika, że ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Mamy zarówno, myślę, jako rodzice i prawo i obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo naszych dzieci, więc spoglądanie na to, co dzieje się na szkolnych grupach messengerowych, jeśli robimy to z troską i rozsądkiem, moim zdaniem nie jest niczym niewłaściwym. Jednocześnie proszę też o rozwagę, nie rozpowszechniać rozpowszechniajmy niesprawdzonych informacji, nie formułujmy pochopnych oskarżeń i nie publikujmy treści, które mogłyby skrzywdzić innych. Myślę, że powinniśmy też przypomnieć szczególnie najmłodszym dzieciom numery alarmowe, żeby wiedziały, do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia. Każdą niepokojącą sytuację, wypowiedź czy wiadomość należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, pedagogowi, psychologowi, szkolnemu, dyrekcji, rodzicom. Dziecko nie musi samodzielnie oceniać tego zagrożenia, ma nam powiedzieć, a my mamy zareagować. Warto też wiedzieć, że osoby pokrzywdzone, świadkowie oraz ich bliscy mogą skorzystać z bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Numer infolinii to 116 006. A teraz o tym, co zrobiliśmy jako samorząd. Oczywiście 8 października wieczorem przekazaliśmy dyrektorom konkretne rekomendacje dotyczące zabezpieczenia wejść, wzmożonego monitoringu i podwójnych dyżurów. 9 października wraz z burmistrzem odbyliśmy spotkanie z dyrektorami placówek, omówiliśmy procedury bezpieczeństwa, współpracę z policją oraz potrzebę natychmiastowego reagowania na każdy niepokojący sygnał. Odbyło się też spotkanie online z panią mazowiecką kurator oświaty i teraz placówki działają zgodnie z rekomendacjami kuratorium, a także było spotkanie z policją, w którym uczestniczyli dyrektorzy i specjaliści ze szkół. Wszystko to służy działaniom chroniącym naszych uczniów. Pracujemy też nad dodatkowymi zabezpieczeniami w szkołach. Jak tylko wypracujemy je, to Państwa poinformujemy. Przy okazji informuję, że w najbliższym czasie odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Burmistrz odwiedza szkoły, rozmawia z młodzieżą i zachęca do aktywnego udziału w wyborach. W naszych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Sochaczew, przy tej okazji prowadzi też krótkie rozmowy o bezpieczeństwie, bo to temat, który dotyczy czy nas wszystkich.
0: Z tego co wiem, to w szkołach nadal są obecni policjanci.
21: Tak, na dzień dzisiejszy tak.
0: Pozostajemy w tematyce bezpieczeństwa. 27 października w Sochaczewie odbędzie się konferencja pod hasłem Bezpieczna i nowoczesna szkoła oraz cyfrowy samorząd.
21: Dokładnie tak. Sochaczew jest gospodarzem konferencji o przyszłości szkoły i cyfrowego samorządu. Właśnie 27 października zapraszamy wszystkich dyrektorów, samorządowców na bezpłatną konferencję Bezpieczna, nowoczesna szkoła oraz cyfrowy samorząd. Będzie AI w szkole, o cyberbezpieczeństwie, o bezpieczeństwie dzieci w sieci, smartfonach, social mediach, deepfake'ach, cyfrowej transformacji samorządu. Dlatego serdecznie zapraszamy. Współorganizatorem jest Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego oraz Fundacja EdTech Poland. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to rejestracja jest poprzez kontakt na adres k.artych@municipium.com.pl. Oczywiście można też o tym poczytać na naszym Facebooku Miasta Sochaczew.
0: 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji tradycyjnie wręczane są stypendia burmistrza. Ile tych stypendiów w tym roku?
21: No jak zwykle bardzo dużo, co nas bardzo cieszy. Liczba stypendiów na drugi semestr 2025-2026 to 261 stypendiów burmistrza za wybitne wyniki w nauce i 5 stypendiów artystycznych. W sumie 266 osób je otrzyma.
0: Gratulujemy serdecznie.
21: Tak, gratulujemy rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszyscy, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
0: I zmieniamy troszeczkę tematykę na taką, bym powiedziała, ekologiczną, a mianowicie przed nami kolejna odsłona akcji Rośniemy Razem.
21: Dokładnie tak. Burmistrz miasta Sochaczew oraz przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na akcję Rośniemy Razem, ale też na wyjątkowe wydarzenie, otwarcie nowego skweru Zielony Przystanek. Już w sobotę 17 października o godzinie 12 przy Alei 600-lecia oficjalnie otworzymy nową zieloną przestrzeń w naszym mieście. Tego samego dnia właśnie odbędzie się też kolejna, już 5. edycja akcji Rośniemy Razem. Wspólnie posadzimy nowe drzewa w 3 lokalizacjach. O 10 zapraszamy rodziców, dziadków i najmłodszych pod pomnik przy ulicy Jana III Sobieskiego. O godzinie 10.45 przy budynkach komunalnych na ulicy Janusza Korczaka, a o godzinie 12 właśnie przy skwerze przy Alei 600-lecia nadamy imiona drzewkom. Każde drzewko otrzyma swoje imię. To piękny sposób, by wspólnie zadbać o zieleń w Sochaczewie. Partnerami akcji są firmy MFO oraz Impost for Cities.
20: To też podkreślmy po raz kolejny, że są to imiona nowonarodzonych Sochaczewian.
21: Tak, z tej tak, listy dokładnie
20: są
21: tak.
20: Brane.
21: Dokładnie tak.
20: Zapraszamy mieszkańców, a ja już dziękuję za tę rozmowę.
21: Ja też bardzo serdecznie dziękuję.
20: Przypomnę tylko, że gościem audycji była zastępca burmistrza miasta Sochaczew Kamila Gołoszewska-Kotlarz.
21: Dziękuję.
2: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: śpiewa nam Marisa. No na pewno, jeżeli chodzi o muzę, którą wam pogramy, bo jej jeszcze więcej dosłownie za chwilę, ale też przed południem obiadowe polecajki, warto być blisko.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałuta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
4: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory, ten dziś czynny do 19. Kuznocin 112B to oczywiście lokalizacja tego miejsca. I co można tam dziś dobrego zjeść? No to jako danie dnia poleca się zupa pieczarkowa, to na pierwsze, a na drugie macie kotleta schabowego z ziemniakami i bukietem surówek. Ale gdyby to było za mało, albo macie ochotę na coś innego, na przykład lubicie ryby, no to dziś ryba smażona okoń także w ofercie. No i znajdzie się również coś dla miłośników pierogów, no bo w barze Grzegory nie brakuje tych ręcznie robionych domowych. To pierogi z mięsem, pielmieni oraz ukraińskie. No to życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia, miód 2×400 g, miody polskie 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne 125 gramów, 10,49 za sztukę. Bułka alpejska, piekarnia Spałem Sochaczew, złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
3: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Pogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
4: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosin w Chodakowie. Liczymy na Was.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Na zegarach minęła już 12.
10: Ponad 100 stypendiów starosty Sochaczewskiego wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gmina IŁ zakończyła pakiet inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. W Galerii Most szykuje się nowa wystawa czasowa. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sochaczewie za nami. Najważniejszym elementem wydarzenia było wręczenie najzdolniejszym uczniom stypendiów starosty sochaczewskiego. W tym roku było ich więcej niż w minionych latach.
11: Było w zeszłym roku 107, a teraz mamy 118. No myślę, z jednej strony może to troszeczkę też wpływ miało podwyższenie tej stawki, tego stypendium, ale tak poważnie mówiąc, bardzo się cieszę, że Wy jako uczniowie, zarówno tych klas młodszych, jak i starszych, jesteście wzorem dla Waszych kolegów. I zawsze to powtarzam i będę powtarzała, że w budżecie powiatu jest mnóstwo potrzeb w różnych dziedzinach, ale na oświatę pieniędzy nigdy nie żałujemy.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Gmina IŁ zakończyła pakiet inwestycji drogowych zrealizowanych z 95% dofinansowaniem z Polskiego Ładu. W ostatnich dniach uroczyście oddano do użytku odcinki w Giżycach i w Henrykowie.
12: W zasadzie obydwa po 700 metrów. Do tych dróg w pakiecie, w zasadzie tam 6 odcinków było ostatecznie. Najpierw 5, ale później uzupełniliśmy o 1. Całość kosztowało ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych, a nasz udział był mniej niż 300 tysięcy. Także był pan poseł Maciej Małecki, bo ten Polski Ład w zasadzie dyskutowaliśmy wstępnie zawsze z panem posłem, no i wspomagał nas w pozyskiwaniu tych środków.
10: Mówił wójt gminy IŁ Jan Kraśniewski. Włodarz zwraca szczególną uwagę na inwestycje w Giżycach.
12: Giżyce w ostatnim czasie rzeczywiście mają centrum stworzone, bo wszystkie drogi w centrum Giżyc są asfaltowe, a w Henrykowie też to nie jest pierwsza droga, którą wykonaliśmy, bo wcześniej wykonaliśmy drogę właśnie od Giżyc do Henrykowa.
10: W Galerii Most mieszczącej się na parterze Kramnic Miejskich powstaje nowa wystawa czasowa. Do jej oglądania zachęca sochaczewski artysta Marcin Hugo Bader.
13: W Galerii Most zaprezentuję twórczość Piotra Romana
0: Romanowskiego, który zaprezentuje akwarele codzienności, czyli takie szkice z codziennej obserwacji miejsc, do których uczęszcza z rodziną, z przyjaciółmi.
10: Już za godzinę kolejna porcja wiadomości lokalnych. Zapraszam.
13: Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
14: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
13: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Fęska.
15: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji.

0: Mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
1: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
0: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
2: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Noce i ranki, no te chłodne, a ta temperatura ma być jeszcze niższa, bo patrząc na to, co z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, to mogą to być zaledwie jedyneczka 2 stopnie, ale w ciągu dnia na nich możemy liczyć 13-14, tak zapowiadają nam synoptycy. Dziś 12 to jest ten maks, spora ilość chmur, choć też i trochę tego słońca, no jest szansa, że po południu jeszcze do nas wyjrzy. Jutro za to warto mieć blisko siebie parasole, mogą się przydać, zdaniem synoptyków, będzie padać.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Co dziś można celebrować? Mamy Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych. Dzień bez stanika, ale spokojnie, nie będziemy tego weryfikować. Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. Dzień Dawcy Szpiku. O, to jakże bardzo ważne święto. Do tego też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru czy Dzień Ratownictwa Medycznego. Także do wyboru, do koloru. A komu składamy najserdeczniejsze życzenia? To panowie Edward i Teofil we wtorek 13 października mają swoje imieniny. No to właśnie najlepszości w waszą stronę. W Edwarda, jesienie twarda. O, jeszcze takie przysłowie znajdziemy właśnie dziś w kalendarzu. Gramy Michael Jackson i jego Beat It.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: uchicior i rozgrzewał nie jeden klubowy parkiet. No każda szanująca się dyskoteka musiała zagrać się ten kawałek Tuesday. No właśnie, wtorek zagraliśmy wam we wtorek, więc wszystko się zgadza. 22 minuty po godzinie 12 słuchacie Radia Sochaczew. A my o tym, co jutro z kolei, no bo czekają nas derby. Tak można powiedzieć o tym najbliższym spotkaniu Rysi i Sochaczew, bo właśnie jutro nasi koszykarze zagrają z drużyną KS Księża Kłowicz. Jak można przeczytać na Facebooku Rysi Sochaczew, to przeciwnik, który do tej pory nie poniósł jeszcze porażki, wygrywając wszystkie trzy spotkania, także no, szykuje się nie lada wyzwanie przed ekipą z Sochaczewa, ale z racji, że to właśnie są derby i te zazwyczaj rządzą się swoimi prawami, to tak naprawdę na parkiecie może wszystko się wydarzyć i właśnie w to mocno wierzymy, że to będzie zwycięstwo naszych koszykarzy. No to wsparcie też się przyda, ten głośny doping, także już jutro o 19 wpadajcie do hali Mosirów w Chodakowie, bo właśnie tam to spotkanie, ten kolejny mecz Rysi Sochaczew. My także oczywiście będziemy bardzo mocno trzymać kciuki.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Mazowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama. Chociaż...

0: maju była okazja, by i ten numer, i wiele innych od Bero usłyszeć na żywo, bo przecież koncertował u nas podczas tegorocznego Motoserca. Bero już za nami, 20 minut, tyle zaledwie dzieli nas od 13, a to już ostatnia szansa w tym roku, aby wybrać się na sochaczewską wyprzedaż garażową. Także jeśli uwielbiacie szukać okazji, wyjątkowych rzeczy i prawdziwych perełek, no to powinniście zajrzeć w najbliższy weekend pod namiot lodowiska Mosiru. Ubrania i dodatki, książki, gry i zabawy, dekoracje i wyposażenie domu, naczynia i różne domowe skarby, kolekcje drobiazgi i rzeczy z drugiej ręki, a przede wszystkim to mnóstwo tych, które to mogą dostać drugie życie. To właśnie wszystko będzie można znaleźć na miejscu, także namiot lodowiska Mosir już w najbliższy weekend, 17-18 października i godziny od 10 do 17, to właśnie wtedy ostatnia już sochaczewska wyprzedaż garażowa w tym roku. Szczegóły w tym temacie znajdziecie też na Facebooku Mosiru.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2×400 g. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
5: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Na zegarach jest 13.
12: W tym serwisie będzie o finale stulecia Liceum Chopina w Sochaczewie, o powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które już za nami, a także o wymianie wodomierzy w gminie Teresin, które startują już dzisiaj. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Uroczysta msza święta, odsłonięcie pamiątkowych tablic i podniosła gala. Za nami finał stulecia Liceum Ogólnokształcącego Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 osób, przede wszystkim absolwentów szkoły. Do tych ostatnich należy starosta Jolanta Gonta.
13: Chcę podziękować panu profesorowi Jerzemu Kołodziejczykowi, mojemu wychowawcy. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi, panu Mirosławowi Szczepanowskiemu. To dzięki nim udało nam się zorganizować studniówkę. To był rok 1982, stan wojenny, głęboka komuna. Zaangażowanie pana dyrektora, pana wychowawcy spowodowało to, że chociaż ta nasza impreza była krótsza, nie była całą noc, od 14 chyba do 20, dekorowaliśmy salę, robiliśmy zaciemnienie i to wszystko spowodowało, że właśnie mogliśmy się cieszyć tą wspólnotą.
12: Za nami powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie. W budynku dydaktycznym Ogrodnika wręczono ponad 100 stypendiów. Uczniów doceniono nie tylko za osiągnięcia w nauce. Na miejscu była Jowita Leszczyńska.
0: Blanka Bluczak. Jestem uczennicą Ogrodnika Sochaczew. No i właśnie dostałam stypendium artystyczne. Bardzo się z tego cieszę.
14: Artystyczne? A w czym się specjalizujesz? Artystyczne, czyli muzyczne, czy raczej plastyczne?
0: Plastyczne. Ja ogólnie to od wielu lat już się tym zajmuję. Robię portrety, obrazy na zamówienie, co kto chce. Ale specjalizuję się bardziej w krajobrazach.
14: Pierwszy raz to stypendium, czy nie?
0: Artystyczne tak.
14: Czyli co, te 200 na miesiąc się przydadzą?
0: No, przydadzą się. Ja tam lubię kupować duże rzeczy, no a przypływ 200 zł to będzie dosyć dużo.
14: Na farby wystarczy?
0: Zależy jakiej jakości.
12: Dziś rusza pierwszy etap wymiany wodomierzy w gminie Teresin. Dzięki nim odczyt stanu licznika będzie odbywał się automatycznie i bezprzewodowo, bez konieczności wpuszczania inkasenta do domu czy na posesję. Prace rozpoczną się od miejscowości Teresin i granice osiedle.
15: My wodomierzy mamy w samym Teresinie ponad 4000 z haczykiem. To jest taki proces, ten rok i kolejne 2 lata, gdzie byśmy wszystkich beneficjentów naszych, czyli osoby fizyczne i firmy, zaopatrzyli w wodomierze zdalne. Pod warunkiem, że znajdą się pieniądze w samorządzie.
12: Mówiła dyrektor GZGK Beata Miazek. Aby usprawnić montaż i skrócić czas wizyty pracowników, GZGK prosi mieszkańców o uporządkowanie pomieszczeń, w których znajdują się liczniki.
4: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
9: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
17: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
16: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
18: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
16: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
16: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie

0: Studio Figura Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: 10 lat Patrii. No właśnie, i ta celebracja tego jubileuszu już w weekend. O tym też między innymi powiemy sobie po 13, także bądźcie z Radiem Sochaczew.
3: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego okno. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi

0: Nowy Kaigo, jego Take Me Back. To już za nami 20 minut po 13. No to takie dźwięki, które powodują, że wpada odrobina luzu. Przyznacie. To już w sobotę z kolei koncert z okazji jubileuszu 10-lecia mundurowego zespołu wokalno-instrumentalnego Patria pod kierunkiem Arkadiusza Mamcarza. No i pytanie przy okazji, od czego wszystko się właśnie zaczęło?
1: Pierwszy koncert Patria odbył się w 2016 roku. 1 sierpnia był ogłoszony casting w Saczyńskim Centrum Kultury. Zebraliśmy taką dosyć sporą liczbę młodzieży, dzieci, dorosłych i daliśmy pierwszy koncert na Placu Kościuszki z okazji 1 sierpnia, czyli z okazji Powstania Warszawskiego. Koncert bardzo się publiczności podobał, było to raptem tylko 5 utworów, ale było cudownie, wspaniale. Pamiętam, że podchodzili do nas starsi ludzie ze łzami w oczach, dziękowali nam za ten koncert. No i tak po rozmowach z zespołem stwierdziliśmy, że trzeba dalej tą dobrą misję prowadzić, więc dotrwaliśmy do dzisiaj.
0: No właśnie, wspominał Arkadiusz Mamcarz i tak ta przygoda trwa do dziś, aż dekadę. Sala widowiskowa SCK przy Chopina 101 na najbliższa sobota i godzina 17. Zapraszamy na ten jubileusz. Wstęp jest wolny.
2: Radio Sochacze. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
17: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.
20: Audycja sponsorowana.
21: A gościem Radia Sochaczew jest dziś Daria Antosik, osoba zarządzająca firmą Atrans Beton Kurszywa z Kozłowa Szlacheckiego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam wszystkich.
21: Porozmawiamy na początek o historii firmy Atrans, bo najpierw była firma Atrans Kruszywa, później do tego członu doszło słowo beton. Jak to się w ogóle zaczęło?
1: A teraz to jest firma rodzinna. Jej początki tak naprawdę sięgają lat 90., kiedy to moi rodzice zdecydowali się postawić pierwsze kroki w branży transportowej. W 2008 roku tata postanowił porzucić branżę transportową i otworzyć żwirownię.
21: Tak działaliście przez ile lat?
1: Oj, do 2020 roku działaliśmy jako żwirownia. W 2021 roku postanowiliśmy otworzyć betoniarnię.
21: Firma rodzinna to dla was, mówię o firmie Atrans Beton Kruszewa, coś więcej niż tylko firma, prawda? Bo to jest firma rodzinna z drugim pokoleniem, można powiedzieć.
1: Tak, firma Atrans to jest dla nas zdecydowanie coś więcej niż tylko firma. To nie jest tylko wynik finansowy, to jest przede wszystkim nasza rodzina, nasze ambicje. Wkładamy w naszą pracę całe serce i naprawdę podchodzimy do tego tematu bardzo osobiście.
21: Powiedziała pani my. To kto tworzy, jeżeli chodzi o rodzinę, firmę Atrans Beton Kruszewa?
1: Beton Kruszewa tworzę ja razem z tatą. Są to dwa pokolenia. Nasza współpraca różnie wygląda. Czasem jest intensywnie, czasem nasze poglądy zupełnie się różnią. Mamy dwa zupełnie różne modele prowadzenia biznesu. Tata wnosi 30 lat doświadczenia do tej firmy. Natomiast ja bardziej skupiam się na nowych rozwiązaniach, innowacjach, podejściu może takim lżejszym trochę do klienta, z większą otwartością.
21: Pani ma tytuł inżyniera, ale do tego za chwilę dojdziemy i to taki pokrewny kierunek. Powiedziała pani przed wejściem do studia, że betoniarnia to pani trzecie dziecko.
1: Tak, ja traktuję swoją pracę, tak jak powiedziałam, bardzo osobiście.
21: To znaczy, przeżywa pani też i cieszy się
1: tak,
21: też.
1: Ja się cieszę
21: porażki i cieszę z sukcesu.
1: Tak, cieszę się z każdej pozytywnej opinii i przeżywam bardzo wszystkie porażki. Do każdej reklamacji podchodzę bardzo poważnie. Pamiętam swoją pierwszą reklamację, podczas której stanęły mi łzy w oczach nawet. Więc tak, dla mnie to jest coś więcej, ponieważ ja się podpisuję pod tym produktem swoim nazwiskiem. Więc chciałabym, żeby nasze towary były jak najlepszej jakości, żeby nasz klient czuł się dobrze zaopiekowany i po prostu zadowolony z tego, co mu sprzedajemy.
21: Kobieta w męskiej branży to zawsze się kojarzy z tym, że panowie mają bardzo dużo do powiedzenia, ale wiem, że są takie przykłady, że z czasem rozmowy trochę schodzą z tonu.
1: Tak, mi się wydaje, że kobieta na budowie łagodzi obyczaje.
21: Łatwo jest? Łatwo było w ogóle tak z mężczyznami? Czy...
1: Wbrew pozorom tak. Tak jak nawet zauważam moje dziewczyny z biura, które rozmawiają z klientami, ich uśmiech, ich żart, sposób przyjmowania zamówień potrafi rozbroić nawet najbardziej naburmuszonego klienta. Więc wydaje mi się, że tak. Czasem bywa tak na reklamacjach, gdy wchodzę i panowie się spodziewają jakiegoś właśnie mężczyzny, inżyniera, a tu przychodzi taka dziewczynka z plecaczkiem w tenisówkach, no to są zdziwieni, ale im bardziej zaczynamy rozmawiać na temat technicznych spraw, na temat parametrów, badamy ten beton, to już wtedy wszelkie wątpliwości odchodzą na bok.
21: Marcie, bardzo indywidualne podejście do klienta, czyli zarówno inwestycje duże, mniejsze, ale także klient indywidualny.
1: Przede wszystkim klient indywidualny.
21: Bo tutaj jest zainteresowanie zdecydowanie większe?
1: Jesteśmy małą, lokalną firmą. Przyjmujemy zamówienia telefonicznie. Nie wyobrażam sobie, żeby moi klienci dzwonili na infolinię lub do jakiegoś handlowca. Często sama przyjmuję te zamówienia. Zależy mi na tym, żeby mój klient był nie tylko numerem zamówienia, ale po prostu osobą, z którą współpracuję, której mogę wytłumaczyć, na czym polega budowa domu, jaki materiał trzeba zamówić, jaki jest odpowiedni na fundamenty, żeby 25 na przykład to jest beton, który sprawdzi się zarówno na strop, jak i na fundament, żeby 15 to jest tylko i wyłącznie beton, który zamawiamy na chudziaka. Także
21: a
1: tak.
21: B20 na przykład do czego możemy zastosować?
1: B20 jest zwykle na ogrodzenia, bądź też niektóre osoby też wylewają chudziaka. Czyli tą wylewkę taką po zagęszczeniu piachu wylewamy B20.
21: Czyli jak ławę wylewamy pod swój nowy dom, to B25.
1: Tak.
21: Jeżeli chodzi o terminowość, jak tutaj wygląda i realizacja takiego zamówienia, które do was trafia, jak tutaj wygląda sytuacja?
1: Tak jak mówiłam, należy zadzwonić pod numer, który mamy na każdej reklamie i wtedy przyjmujemy od klienta zamówienie. Bardzo dużo osób nie wie, jak wygląda to wszystko, więc należy sobie najlepiej zadzwonić tak z tydzień wcześniej. Można się wpisać, zawsze można się wypisać z tego kalendarza, przełożyć, zmienić ilość zamawianego betonu. My nigdy nie robimy z tego problemu. Nawet jeżeli zabraknie na budowie betonu, to o każdej porze, po prostu dnia i nocy, jesteśmy w stanie zawieźć ten beton, ponieważ wiemy, że inwestorowi zależy na tym, żeby dokończyć tą budowę.
21: Ludzie tworzący firmę Atrans Beton Kruszywa to nie tylko rodzina, ale też pracownicy. Ile osób w tym momencie tworzy firmę?
1: Naszą firmę tworzy około 20 osób. Nie jest to wielka grupa, aczkolwiek są to sprawdzeni pracownicy, którzy są z nami od lat. Mamy pracowników, którzy są z nami od 15-20 lat. Są świetnymi operatorami. Mamy wspaniałego kierownika węzła, który ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy z betonem. Bardzo wiele się od niego nauczyłam. Jest bardzo precyzyjny, profesjonalny, pedantyczny, dlatego u nas po prostu B25 musi być B25, metr sześcienny musi być metrem sześciennym. Nie idziemy na skróty, robimy wszystko zgodnie z recepturami i staramy się, aby nasz produkt był naprawdę wysokiej jakości i żeby był dokładnie tym, co klient zamawia.
21: Beton robicie od 5 lat, to też zapytam teraz o rozwój i o przyszłość. Jakie plany, jeżeli chodzi o firmę Atrans Beton Kruszywa?
1: Planów mamy dużo, ponieważ mój tata się nigdy nie zatrzymuje. Już od 30 lat jest rozpędzony w tym wszystkim. Czasem go trzeba stopować, ale naprawdę jego odwaga i pomysłowość jest zdumiewająca. Planujemy się dalej rozwijać, jeśli chodzi o beton oraz kruszywa. Natomiast nowym pomysłem naszym jest, który jest już na etapie zakończenia, skup kukurydzy.
21: Już działa?
1: Tak, już będzie działać, już jesteśmy na końcu uruchomienia, także serdecznie zapraszamy.
21: 5 lat, tak na koniec, tytułem podsumowania, to czas, kiedy właśnie, no, można spiąć ten okres z taką klamrą. Jakby pani to określiła?
1: Tak sobie myślę, że takim najlepszym określeniem jest nie od razu Rzym zbudowano, więc te 5 lat na pewno nauczyło mnie dużo pokory i cierpliwości. Dodało mi trochę skrzydeł, pozwoliło uwierzyć w siebie i wydaje mi się, że dodało mi sił, żeby po prostu iść dalej.
21: Betoniarnia Kruszywa i za chwilę już, można powiedzieć, rusza skup kukurydzy. Na koniec jeszcze bardzo proszę o powiedzenie słuchaczom Radia Sochaczew o tym, w jakich godzinach pracujecie, kiedy i ewentualnie numer kontaktowy do biura w celu porozmawiania i zamówienia betonu lub kruszywa.
1: Znajdujemy się w Kozowie Szlacheckim. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6-16. Zamówienia można składać pod numerem 607-132-323. Serdecznie zapraszam wszystkich klientów. Naprawdę proszę się nie bać, dzwonić, zamawiać. Chętnie we wszystkim doradzimy, pomożemy, wytłumaczymy. Zapraszamy.
21: Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług firmy Atrans Beton Kruszywa, a ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Inżynier Daria Antosik, osoba zarządzająca firmą Atrans, była gościem Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja sponsorowana.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon II. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze Boże oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
4: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

Daria Zawiałow. Lionel jeszcze nam zaryczy przed pełną. No właśnie, bo jego hello także się pojawi. 7 minut i będzie 14. I wtedy też wiadomości w Radiu Sochacze, a w nich powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Te za nami i te szczegóły za moment.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
14: Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie za nami. Przyznano ponad 100 stypendiów. Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach. Samorząd rozstrzygnął przetarg. W tym serwisie zachęcamy także do oglądania wystawy malarskiej w Galerii Zedek. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Za nami powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie. Jednym z głównych elementów wydarzenia było wręczenie stypendiów starosty sochaczewskiego. W tym roku było ich 118. Najwięcej stypendiów tym razem trafiło nie do Liceum Chopina, a do Ogrodnika.
15: Jesteśmy właśnie na terenie Ogrodnika. Tutaj za chwilę będą wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom w powiecie. Z nami jest dyrektor szkoły, pan Marek Welnicki. Tutaj też trochę tych stypendiów było.
16: Tak, w tym roku uczniom Sochaczewskiego Ogrodnika udało się zdobyć pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Mamy 44 stypendystów, z czego cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna.
14: Podczas uroczystości pogratulowano też 7 uczniom, którzy uzyskali stypendium prezesa Rady Ministrów.
17: Bartosz Wójcicki, 4 ELO, Wydział Profil Biologiczno-Chemiczny w Ogrodniku.
15: Czy to pierwszy raz, kiedy uzyskałeś takie stypendium?
17: Jest to pierwszy raz stypendium prezesa Rady Ministrów. Wcześniej były to stypendia starosty naszego powiatu.
15: A co się stało, że uzyskałeś to stypendium prezesa Rady Ministrów? Jakiś konkurs, czy jednak wyniki w nauce?
17: Wyniki w nauce.
15: To jaka średnia?
17: Ponad 5. Niestety już dobrze nie pamiętam właśnie.
15: A z czego się czujesz najlepiej?
17: Przedmioty ścisłe, przede wszystkim biologia.
14: W gminie Brochów strażacy ochotnicy zyskają nowy pojazd. Tym razem lekki samochód ma trafić do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach. Samorząd gminny rozstrzygnął już przetarg w tej sprawie.
18: Aktualnie też jesteśmy po przetargu na zamówienie samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży w Przęsławicach i ten samochód dojeżdża. dojedzie do naszej gminy, dojedzie do Ochotniczej Straży w Przemysławicach i go wtedy przywitamy.
14: Mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański. W najbliższych dniach ma nastąpić oficjalne powitanie nowego wozu. I zmieniamy temat. W październiku w Galerii Zedek w Boryszewie możemy oglądać wystawę malarstwa Sylwestra Łaty. To ponad 30 bardzo interesujących obrazów pod wspólnym tytułem Widok z okna.
6: Wystawa przedstawia cykl prac, które przedstawiają jeden obraz zmieniany przez pory roku, przez zmieniającą się roślinność. Okno pana Sylwestra w jego domu, w jego kuchni staje się jakby portalem do innej rzeczywistości, którą nam przedstawia, którą nam pokazuje wraz ze swoimi emocjami, uczuciami, z niesamowitym bogactwem barw i wrażliwością na naturę.
14: Mówiła kurator wystawy Marta Wasilewska. W listopadzie wystawa będzie prezentowana w SCK w Chodakowie.
7: Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Kieleckim Osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
19: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
7: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Jesienna garderoba. No trzeba o niej myśleć poważnie przy tych temperaturach. Narzucić na siebie coś cieplejszego. Wyciągnąć gdzieś z dołu szafy kurtkę, no bo faktycznie te temperatury nie rozpieszczają. 13-14 stopni to jest maks przewidziany na ten tydzień. Do tego spora ilość chmur i możliwy deszcz. Jutro może nam padać, ale już z kolei od czwartku, no tu słońce, chociaż na krótką chwilę do nas wyjrzy. Przy sobocie dopiero możemy spodziewać się go zdecydowanie więcej.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: A szczególnie rano trzeba się opatulić. Tak ciepło, patrząc na te temperatury, które

0: talent. To bracia Kacperczyk i Vito Bambino. No niektórzy mają talent na przykład do wpadania w tarapaty, a inni do robienia dobrych rzeczy, ale to po prostu wynika z tego, że takie mają serducha. Dzień dawcy szpiku. To jest ten dzień, który właśnie dziś świętujemy, 13 października i ten temat też za chwilę pojawi się w popołudniowej rozmowie. Także koniecznie bądźcie blisko z Radiem Sochaczew.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100!
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakup.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Iwona Tondera z Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: I jednocześnie mama naszego drugiego gościa, czyli pana Kacpra Kamińskiego, któremu przeszczep szpiku uratował życie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
7: Dziś Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku to jest dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jak cennym darem dla drugiego człowieka może być szpik. I państwo tutaj macie swoje osobiste doświadczenia w tym temacie. Prawda?
8: Tak, jak najbardziej. Mamy takie swoje osobiste. Może nie chcieliśmy tego mówić, że tak powiem, w radio, ale wyszło inaczej. Także nasza historia zaczęła się tak naprawdę 12 lat temu, kiedy to przez 2 lata czekaliśmy na dawcę szpiku. Temat trochę nas poruszył odnośnie z panią właśnie Mileną, która teraz jakby poszukuje swojego dawcy. I tak gdzieś chyba zostało to do dziś dnia, że się tym interesujemy i łapiemy, chwytamy każdy moment, żeby właśnie rejestrować, namawiać ludzi do tego, oddawać tą krew, także...
7: 2 lata w tym przypadku waszym trwało poszukiwanie bliźniaka genetycznego. To jest kawał czasu.
8: Tak, kawał czasu. To jest 8 lat leczenia i 2 lata czekania na dawcę, więc to około 10 lat było szpitalnego, że tak powiem, leżenia.
7: Ale się udało.
8: Tak, udało się.
7: Wiemy, kto był tym dawcą?
8: Tak, wiemy. Pan z Niemiec.
7: Tak. Mm-hmm. Taką informację tylko tutaj znamy, tak?
8: Tak, tylko taką i niestety więcej nie poznamy, bo tam już są inne zasady, że tak powiem, w Niemczech, także na tą chwilę nie jesteśmy nawet w stanie poznać naszego dawcy.
7: A w tym momencie sytuacja z dawstwem szpiku wygląda trochę inaczej niż te 12 lat temu?
8: Tak, myślę, że tak. 12 lat temu ludzie jakby nie byli też świadomi tego. Teraz jesteśmy bardziej świadomi, jak to wszystko wygląda, cała rejestracja. Tak naprawdę można sobie zamówić pakiet osobiście do domu nawet. Całkowicie przychodzi za darmo z DKMS-u. Dajemy tylko wymaz z wewnętrznych policzków. Robimy też różne akcje, gdzie ludzi jakby namawiamy. Stawiamy się z namiotem, mamy te pakiety startowe, tak naprawdę cały czas je mamy, nawet jak ktoś przyjdzie do klubu, więc mamy, rozdajemy je, także no jest lepiej, na pewno jesteśmy bardziej też świadomi, no mamy teraz na tą chwilę ponad 2 miliony w Polsce zarejestrowanych dawców. Także to jest bardzo dużo, a nadal, że tak powiem, jak dla mnie trochę mało.
7: Panie Kamilu, panie Kasprze, jak zmieniło się pana życie po przeszczepie? Pamięta pan, jak to było przedtem, a jak jest teraz? Możemy to porównać?
9: Mało pamiętam szczerze od tamtego momentu, ale inaczej patrzę na świat, inaczej patrzę na ludzi, inaczej patrzę też na te dzieci, które teraz chorują i bardzo mało dawców jest i powinno być zdecydowanie więcej.
7: A teraz można powiedzieć, że jest pan już zupełnie zdrowym człowiekiem?
9: Można tak powiedzieć. Już do końca można powiedzieć, że się wykurowałem. Rok temu jeszcze miałem ważne operacje na pęcherz, które były spowodowane po przeszczepie szpiku właśnie, bo najgorszy nie był przeszczep, tylko powikłanie właśnie po przeszczepie.
7: Czyli to też przeszczep to jedno, a potem jeszcze droga do wyzdrowienia. Tak. Trochę czasu tutaj zajęła wam, tak?
8: Tak. To już jest długa droga, że tak powiem.
7: Pani Iwono, co to w ogóle znaczy być czyimś bliźniakiem genetycznym?
8: Znaczy my ogólnie jakby mamy jednego brata bliźniaczego, że tak powiem, na całym świecie i tak akurat tutaj w przypadku Kacpra, no to Kacper miał dwóch takich bratów, bo w pierwszej kolejności był pan też również z Polski, który no jakby w ostatniej chwili, no nie ma się co dziwić, po prostu się przestraszył, zdecydował się, że no nie może, po prostu poddał się i były już później poszukiwania poza granicą naszego kraju, więc znalazł się pan z Niemiec, no ale to jest na tyle ludzi, na tyle zarejestrowanych, masa ludzi, nawet tutaj w Sochaczewie, bo my robiliśmy tak dużo, że tak powiem, było ludzi, którzy się rejestrowali dla Kacpra, że tak powiem. No, mamy przypadek mojej koleżanki, która się zarejestrowała dla Kacpra, żeby porównać jakby tą genetykę, cały ten szpik, a tak naprawdę oddała ten szpik komuś zupełnie innemu, nie Kacprowi, tak? Dwa razy, że tak powiem. Więc ciężko jest znaleźć takiego brata bliźniaczego, no a rzekomo mamy go tylko jednego.
7: A czasem się dzieje tak, że po prostu dawca, tak jak pani tutaj wspominała, się wystraszy, tak. Bo rzeczywiście też sporo mitów narosło wokół tego.
8: Tak, ludzie jakby się boją, że coś zdrowotnie wysiądzie, że będą słabsi, że coś spowoduje, że będą chorzy. No jest trochę tego. Tak, ja sama się spotykam z ludźmi gdzieś tam w namiocie, jak stoimy właśnie na jakichś imprezach i przychodzą z zapytaniem chociażby oddać krew. Boją się oddać krew, tak? No bo czy to boli, czy coś się stanie, bo słyszeli, że ciśnienie, bo serce. Każdy chce dbać o swoje zdrowie, że tak powiem. No też nie ma co się dziwić, ale trzeba też uświadamiać ludzi, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje i tak naprawdę możesz uratować komuś życie. Tak, no każdy chce żyć, każdy chce wrócić do domu wyleczony, zdrowy, no tak jak udało się tutaj Kacprowi, tak, no życzę jak najszybciej pani Milenie, która też jakby poszukuje cały czas swojego dawcy, swojego brata bliźniaczego, bo to jest kobieta dorosła, która też chce wrócić do swojej rodziny, tak? Też chce się cieszyć tym życiem. I bardzo kibicuję i namawiam tutaj wszystkich do tej rejestracji, żeby po prostu nie bali się tego.
7: A czy może zauważyła pani wzrost takiego zainteresowania zapisywaniem się do bazy DKMS?
8: Myślę, że tak, bo jeżeli dotyka to jednak to jakąś osobę, która jest jakaś znajoma, jest w rodzinie, tak jak tutaj jest pani Milena w straży, no to więc ja uważam, że tam też dużo strażaków poszło po prostu hurtem. Każdy gdzieś pozamawiał te pakiety, rejestrują się i to jest fajne, tak? No ale no to w momencie jak nas dotyka, tak? My wtedy, jeżeli to dotyka...
7: Mobilizujemy się
8: do tego. A nie robimy tego przechodząc, no jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie teraz, no tyle jest ludzi, no to po co i ja, tak? No są takie właśnie i mijamy to. Nie bójmy się tego naprawdę, to jest 5 minut i gdzieś komuś możemy uratować życie i tu wcale nie chodzi, że nie wiem, musisz być ratownikiem, musisz znać jakieś procedury, być jakimś bohaterem nie wiadomo jakim, bądź zostań takim bohaterem właśnie. Daj komuś szansę.
7: Powiedzmy jeszcze może o tych pakietach, tak? Bo można je bezpłatnie zamówić ale tak. Wiem też, że one są dostępne u was w Klubie Honorowych Dawców Krwi.
8: Tak, są dostępne jak najbardziej. Mm-hmm. Są do pobrania, także klub mamy otwarty 2 razy w miesiącu, co środa. Na koniec miesiąca również zapraszamy, pakiety są w klubie, także...
7: I jak wygląda taka rejestracja w bazie?
8: To jeżeli ktoś po prostu ma ochotę, może to zrobić online nawet z domu. A jeżeli chodzi, to może na przykład zostawić to nawet i u nas, tak? My prześlemy to do DKMS-u, tak?
7: Mhm. A o co ludzie pytają? Czy zdarza się tak, że ktoś przychodzi nieświadomy, chciałby się czegoś dowiedzieć tak twarzą w twarz od żywego człowieka, czegoś na temat oddawania szpiku?
8: Tak, no na przykład się pytają, czy to bardzo boli, co się dzieje, ile wtedy się leży w szpitalu. To wszystko tak naprawdę zależy, bo... Tak jak ja wspominałam, no białaczek mamy kilka rodzajów, to nie jest tak, że to jest tylko jedna ta białaczka, bo jeżeli już jest ta białaczka szpikowa, to każdy lekarz będzie jednak namawiać, żeby to było pobranie ze szpiku, z talerzy, tak? Bo jest bezpieczniej wtedy, że tak powiem, i te komórki są lepsze. Jeżeli to jest limfoblastyczna, nabyta, tak, czy wrodzona, to już pobierają z obwodowej części. To naprawdę zależy od chorego, tak? Jakie ma zapotrzebowanie i też nie jestem w stanie ocenić, bo jeżeli się oddaje ze szpiku, no to jest się niestety w tym szpitalu, tak? Ale jest się pod opieką medyczną, wraca się powolutku do siebie, do zdrowia, że tak powiem.
7: To nie trwa? Tydzień, dwa?
8: Nie, absolutnie, bo to jest kwestia 3-4 dni, jeżeli już się dobrze człowiek czuje, wiadomo, musi się zregenerować trochę i wraca sobie spokojnie do domu, także bez obaw jakichś. I my jesteśmy zdrowi, więc nasz szpik naprawdę bardzo szybko produkuje zdrowe, fajne nasze komórki i I mówię, a w ten czas możemy przecież pomóc komuś wrócić do domu tak naprawdę.
7: Pani jest dzisiaj mocno zaangażowana w zarówno oddawanie szpiku, jak i krwi.
8: Tak, tak, jestem bardzo mocno, ale to też ja myślę, że przez swoją może historię osobistą, tak? I gdzieś tak jak mówię, tak jak teraz się styknęłam z historią pani Mileny, no po prostu dotyka mnie to, bo ja to przeżyłam, ja to wiem, tak?
7: Pan Kacper, szpiku co prawda oddać nie może, to jest tutaj takie zastrzeżenie, a jak to jest z krwią, również nie?
9: Też nie mogę dawać krwi, bo mam kompletnie inną krew. Miałem bardzo rzadką krew, teraz mam A+, a wcześniej miałem 0 RHD+.
7: To się zmieniło po przeszczepie?
9: Tak, krew się zmienia, bo tamta była zepsuta i trzeba było ją do końca jakby zniszczyć.
7: Gdyby pan miał zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby zarejestrowali się w tej bazie DKMS, to jak by pan to zrobił?
9: Na swoim doświadczeniu na pewno chciałbym, żeby wszyscy słuchacze się zarejestrowali. Dużo dzieci, 1 na 5 pacjentów nie ma swojego bliźniaka. To jest, nic nie boli, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie, tak jak pani Milenie, czy innym dzieciakom, które do dzisiaj szukają swoich własnych dawców.
7: To jest oczywiście bardzo poważny problem, natomiast wydawać by się mogło, że z krwią jest lepiej, no i pewnie jest, ale też tej krwi brakuje.
8: Brakuje, tak, jak najbardziej. Chociaż ja mówię, tak jak 12 lat temu, cofając się tak jak my wspomnieniami do naszej kliniki, czy to we Wrocławiu, czy jak byliśmy w Warszawie, to tak naprawdę my na tą krew wiecznie czekaliśmy. 12 lat temu nie było dawców krwi, naprawdę, uwierzcie mi. Często było tak, że to matki się rotowały, pielęgniarki nam pobierały krew i była wymiana jakaś na oddziale. Więc było bardzo ciężko. No na tą chwilę naprawdę jesteśmy no, na poziomie, że tak powiem, takiego standardu, że tej krwi i mówię, ludzie są bardziej świadomi tego, że ta krew pomaga, że czują się dobrze nawet i nawet jeszcze lepiej czasami, jak się odda tą krew, tak? Bo my produkujemy cały czas nowe komórki i czujemy się później naprawdę rewelacyjnie. Ja to zawsze mówię, że poszłam, oddałam tą złą krew, nie? Tak zawsze mówię, nie? Ale tak jest, no niestety.
7: No dobrze, to zachęcamy w takim razie wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby poszukali informacji sprawdzonych, żeby zarejestrowali się w bazie DKMS, bo po prostu mogą w ten sposób uratować komuś życie i mamy tutaj taki właśnie przypadek ze sobą, przy sobie. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli Iwona Tondera oraz Kacper Kamiński. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękujemy bardzo.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: the rhythm. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

tabletka. No przez te najbliższe dni to niewykluczone, że jeszcze właśnie będzie okazja, by usłyszeć syreny alarmowe w naszym mieście. Ale tu nie ma powodów do paniki, spokojnie, to tylko ćwiczenia i właśnie o tym też Wam przypomnimy w wiadomościach o 15, czyli za nieco ponad 8 minut. Warto być się blisko. A co gramy Wam dalej? No to Dubdogs już teraz. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
8: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
13: I mamy już godzinę 15.
14: Jest apel sochaczewskiego ratusza w sprawie odpadów komunalnych. Nasza postawa ma wpływ na to, ile płacimy za ich odbiór. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, samorząd w przygotowaniu do uczczenia Dnia Niepodległości. Będzie też ważna informacja w sprawie syren alarmowych, które od wczoraj słyszymy w naszym mieście. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz apeluje do mieszkańców. Segregujmy śmieci. Nasza postawa ma wpływ na to, ile płacimy za ich odbiór. Wymogi rosną pod tym względem. Niestety nadal wielu sochaczewian, mimo deklaracji, wrzuca wszystkie odpady do jednego kontenera.
15: Każdy dobrze posegregowany worek papieru, plastiku, metalu czy szkła pomaga gminie osiągnąć wymagany poziom recyklingu, uniknąć kar i chroni nas wszystkich przed podwyżkami opłat za śmieci. Segregacja to nie tylko obowiązek, ale realna oszczędność i troska o naszą wspólną kasę. Gminy mają ustawowy obowiązek osiągać konkretne poziomy przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Te poziomy rosną co roku. Na przykład w 2021 roku było to 20%, w 2022 25%, w 2023 35%, w 2024 to 45%, a 2025 to 50%.
14: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska. Kotlarz.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Zbliża się Dzień Niepodległości. Z tej okazji samorządy organizują uroczystości i imprezy sportowe. W gminie Rybno tradycyjnie poza mszą świętą 11 listopada odbędzie się bieg i marsz Nordic Walking. Do udziału i zapisów zaprasza wójt Damian Jaworski.
16: Serdecznie zapraszam na 7. Gminny Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Rybno. Trasa biegu będzie wynosiła około 2,5 km. Zapraszam całe rodziny. Nie liczy się tempo ani wynik. Najważniejsze, abyśmy tego dnia byli razem i aktywnie uczcili Święto Niepodległości. Mile widziane elementy patriotyczne, flagi, kotyliony, biało-czerwone stroje i gadżety. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o złożenie do 5 listopada w Sekretariacie Urzędu Gminy Rybno karty zgłoszenia. Przed startem wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki. Po biegu dla najlepszych uczestników czekają puchary, a dla wszystkich pamiątkowe medale oraz ciepły poczęstunek.
14: Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęły się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Służby proszą o zachowanie spokoju.
17: Do piątku włącznie na terenie województwa mazowieckiego odbywać się będą ćwiczenia Syrena 26. W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania.
14: Mówiła Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.
18: Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
19: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
18: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
20: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
18: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 12 stopni. Teraz termometry powinny pokazywać w Sochaczewie. Pod wieczór to będzie no mniej więcej 8, a w nocy nawet i do 5 może spaść nam ta temperatura. O poranku 7 i już może nam padać. Tak z samego rana te opady prognozowane przez synoptyków i później w ciągu dnia też będą się utrzymywały, więc przy środzie no parasol to taka rzecz, którą warto mieć blisko. W kolejnych dniach już raczej bez deszczu, ale wciąż pochmurno. Więcej słońca, no to bliżej weekendu, a co do wartości na termometrach, to zbyt wiele się to nie zmieni, bo w ciągu dnia możemy liczyć na 13-14 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Sukcesy, te małe i duże, każde cieszą, no i szczególnie jeżeli dotyczą tych ludzi, którzy są z okolicy. O tym też sobie powiemy po 15 na 94,9, ale też i przyjemnie pogramy. Tym, którzy jeszcze trochę muszą posiedzieć w robocie, no to można podkręcić radia. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.

0: można zażartować, że to piosenka wszystkich rowerzystów, ale chyba nie o taki dzwoneczek w niej chodzi, to raczej tematy na po 22. To dopiero 20 minut po 15, albo już szczególnie dla tych, którzy odliczają do wyjścia z pracy, słuchacie Radia Sochaczew. No i pytanie, czy znacie taki telewizyjny program, w którym to ludzie z całej Polski pichcą, żeby zdobyć tytuł tego najlepszego kucharza, Masterchef. Dokładnie tak, o niego właśnie chodzi i tam też jest człowiek z Teresina, Hubert Maciejewski. No i pytanie, jak tam się znalazł?
1: Główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było brownie z wiśniami w cynamonie, no które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie.
0: Całą rozmowę znajdziecie na radiosochaczew.pl, a my życzymy powodzenia w kolejnych odcinkach.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
7: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Na drogach spory ruch, jak na przykład na obwodnicy 50. Szczególnie rondo to w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony mocno wypełnione i tu będzie trzeba w tej kolejce chwilę postać. Podobnie jak rondo przy Szelu też może dawać się we znaki o tej porze wszystkim kierowcom, no szczególnie tym, którzy po prostu tam przejeżdżają. Także odrobina cierpliwości się przyda. Na wysokości Głowackiego, mówiąc o Piłsudskiego, sytuacja może wyglądać podobnie i dalej jadąc właśnie tu od parku w stronę centrum, no to Piłsudskiego z Warszawską też zagęszczenie większe. Sama Warszawska od ronda Wójtówka jadąc tu do miasta, no to też sporo samochodów. Do tego na wysokości 1 Maja i Żeromskiego też będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu i nie inaczej jest z drugiej strony przejazd przez most. Także o tej porze może być się nieco utrudnione. Od Łowickiej i Gawłowskiej też sporo tych samochodów przejedzie i przy tym skrzyżowaniu zaczekacie. Sama Traugut ta od Licealnej 15 sierpnia też się nam mocno wypełniła. Tu przy krzyżówce także zaczekacie. Z drugiej strony Staszica też podobnie to wygląda. Tych aut więcej. Więcej ich, także tych na pewno wracających ze stolicy. Także na 92 też ten ruch o tej porze może być wzmożony. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, śmiało dzwońcie. No i szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Kożuszki Parcel, dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
9: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
14: Jest 16 w Radiu Sochaczew. Pora na za wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
15: Zaczynamy od gorącego tematu. Dziś w Kątach miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego gminnego żłobka i przedszkola. Trzecia Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej zaprasza na swoje święto. W tym roku będzie inaczej. Mamy też ważny komunikat Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. To wielki moment dla całej społeczności gminy Sochaczew. Choć żłobek i przedszkole w Kątach z powodzeniem funkcjonują od początku września, to właśnie dziś odbyło się jego oficjalne i uroczyste otwarcie z udziałem samorządowców, lokalnej społeczności, a przede wszystkim maluchów uczęszczających do placówki.
5: Dzisiaj wielkie wydarzenie w gminie Sochaczew, otwarcie żłobka i przedszkola, pierwszego takiego samorządowego obiektu na terenie gminy. Z nami jest wójt, pan Dariusz Krupa. Jakie dzisiaj emocje panu towarzyszą?
16: Ogromne. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ogromne emocje, ponieważ tak jak pani wspomniała, długo oczekiwany obiekt żłobka i przedszkola w naszej gminie pierwszy. Cieszymy się. Powstał piękny. Będzie okazja, żeby właśnie zobaczyć w środku, jak został urządzony. Staraliśmy się, żeby właśnie był taką wizytówką gminną z racji tego, że jest to nasz pierwszy obiekt.
15: Mówił nam wójt Dariusz Krupa. Obiekt został poświęcony. Otwarcie żłobka i przedszkola uświetniły występy maluchów. Nie obyło się też bez uroczystego przecięcia wstęgi i wielu prezentów.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Trzecia Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej stacjonująca w Bielicach zaprasza na coroczne święto. W tym roku ma ono szczególny wymiar. Jednostka świętuje 82. urodziny i 15-lecie istnienia w nowych strukturach. Tym razem obchody odbędą się nie w Sochaczewie, a w Ossowie.
18: Lokalizacja zmienia się na Ossów, okolice Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to troszeczkę nawiązanie takie historyczne, z historycznym wybrzmieniem, z historycznym wydźwiękiem, ponieważ 106 lat temu na tych przedpolach Warszawy polscy żołnierze bronili stolicy przed zagrożeniem nadciągającym od strony lądu. Natomiast dzisiaj troszeczkę ten charakter zagrożeń jest inny, ale misja i zadania, przed którymi staje brygada i żołnierze wszystkich podległych jej dywizjonów, pozostaje podobna, ponieważ tę misję pełnimy przede wszystkim teraz od strony nieba.
15: Mówił oficer prasowy brygady Patryk Gołębiewski. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek.
18: Zaczynamy od uroczystej mszy świętej o godzinie 10 w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wszystko jest tutaj w oparciu o Muzeum Bitwy Warszawskiej. Następnie po mszy świętej godzina 11 uroczysty apel. Po apelu pokaż sprzętu oraz dla wszystkich gości, którzy przybędą, nie może zabraknąć kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.
15: I jeszcze komunikat. ZKM informuje, że w związku z Dniem Edukacji Narodowej jutro autobusy komunikacji miejskiej będą kursować jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej. Oznacza to, że w tym dniu nie będzie kursować linia numer 1.
19: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
23: Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
24: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
23: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
25: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
23: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
26: Pasażerowie z Warszawy podróżują
1: podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: 6 po 16, moja i twoja muzyka. Właśnie tak rozpoczynamy z formacją Modern Talking, dzisiejsze wtorkowe popołudnie 13 dnia października. Tomek Marciniak, popołudniowe. Dzień dobry, cześć.

0: Górą Ty, Golec Orkiestra, 13 po 16 w Radiu Słuchacze wgramy nasz popołudniowy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 21 minut już po 16. No cóż, ten miniony weekend był bardzo dla nas atrakcyjny, jeżeli chodzi o wydarzenia. Tym najważniejszym oczywiście był mecz Ekstraligi Rugby, w którym to Orkan Sochaczew podejmował drużynę z Gdyni. Wygrał ostatecznie 31-14. Po tym spotkaniu Bartek Staniaszek rozmawiał z Dawidem Banaszkiem, reprezentującym barwy Arki Gdynia. To jest wychowanek właśnie z Sochaczewa.
1: Był zacięty mecz, kibice jak zwykle dopisali, także dziękujemy im bardzo, tak zarówno tym gdyńskim i tutaj sochaczewskim. Naprawdę była super atmosfera. Następnym razem widzimy się prawdopodobnie u nas i też będzie twardo.
2: Masz sentyment do tego grania w Sochaczewie, czy to już dawno i nieprawda?
1: Nie, no mam na pewno. Uwielbiam tutaj grać na tym stadionie generalnie. Ta trawa się nie zmieniła od tylu lat, więc bardzo lubię tutaj po prostu grać na tym stadionie.
2: Wasze cele na dalszą część sezonu, na podział i kolejne mecze, top 4, top 6?
1: No walczymy, żeby każdy mecz po prostu wygrać i później zobaczymy, co nam to da w skutku końcowym.
3: Radio Sochaczew. Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36. Telefon 505 824 610. 505 824 610.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
14: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
14: Reklama.

0: Za 20.17, czyli jedziemy w Radio Sochacze razem z naszymi kierowcami.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: I patrzymy na początek na obwodnicę, a tutaj utrudnienia od Kuznocina po Aleje 6 po 15 sierpnia w obu kierunkach. Ruch wzmożony, podobnie na rondzie braci Garczyńskich. Chwilę postoicie w centrum. Najgorzej sytuacja wygląda na Gawłowskiej, Płockiej, Traugutta oraz Alei 600-lecia i Piłsudskiego, skrzyżowania z Głowackiego po skrzyżowanie z ulicą Warszawską. Więcej samochodów też na Staszica i na skrzyżowaniu Trajanowskiej z ulicą Staszica i Aleją 600-lecia. Patrzymy teraz na drogi dojazdowe do Skierniewic. Tutaj w Zakrzewie utrudnienia, do Łowicza czysto, do Żyrardowa też czysto. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jadąc przez Wiskitki autostradę A2 bez utrudnień. Utrudnienia na 92 w Błoniu, Piorunowie, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim, a także na samym wjeździe, na tym wjeździe tutaj w kierunku autostrady. Ten lewoskręt jest mocno oblegany, tam trwają prace drogowe, także trzeba liczyć się z utrudnieniami. Na 580 w Lesznie z każdej ze stron w tym momencie sporo samochodów, które chcą włączyć się do ruchu. Utrudnienia na podkacie w Bożencinie, Zielonkach Wieś oraz Babicach Nowych. Na rondzie Latchorze w kierunku Sochaczewa stoi podobnie jak i Bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego, czyli sam wjazd do stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja.
6: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
12: Reklama.

0: Dwie minuty dzielą nas od 17 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, na które bardzo serdecznie już teraz zapraszam.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
6: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska, BIS. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
11: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
10: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
12: Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
13: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
12: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
14: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
12: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
10: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pochmurno i 12 stopni. Taka jest aura w tym momencie w Sochaczewie i okolicach. Słońce zajdzie za horyzont. To 17:51. Wiatr towarzyszy nam z zachodu. Powoli ta temperatura powietrza będzie spadać. A co będzie jutro, co w nocy, o tym powiemy za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 17:05, tu Radio Sochaczew i moja i twoja muzyka. Tomek Marciniak ponownie. Dzień dobry, dzień dobry. Tak a propos tego, co mówiłem mniej więcej godzinę temu, że dużo się działo w sporcie w miniony weekend, to o tym też sobie między innymi powiemy.

0: smolasty, nim zajdzie słońce. No słońce zachodzi już właśnie za horyzont o 17.51 dokładnie jest przewidziany dziś zachód słońca. Tymczasem a propos tych imprez sportowych, jakie w miniony weekend odbyły się w Sochaczewie, to jedną z takich imprez był na pewno drugi bieg z psem organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w Parku Garbolewskiego. Tam ze swoim czworonogiem był burmistrz Daniel Janiak, a razem z nim Bartek Staniaszek.
1: Panie burmistrzu, fajna inicjatywa, druga edycja biegu z psem. Dzisiaj w ogóle taki biegowy poranek w Sochaczewie. A pan burmistrz także z towarzyszem, towarzyszką?
2: Dzień dobry. Towarzyszką wszystkich wolontariuszy i Młodzieżowej Rady Lunom. Bardzo ważne momenty. My już takie dajemy sygnały, że bardzo nam zależy, żeby Sochaczew słynął, że to jest takie miasto kochające zwierzęta. Będziemy mieli kolejne działania i ten sochaczewski drugi już bieg z psem świetnie nam się w to wpisuje.
1: Ale na razie faworyzowane bardziej w mieście są koty, biorąc pod uwagę odsłonięte pomniki.
2: Nie mów hop, mówi staropolskie przysłowie. W tej bajce też jest piesek i on też zapewne się pojawi. Mamy też pomysły z pieskami. Natomiast warto, żebyśmy mogli się spotykać. Zobaczmy tutaj w Parku Garbolewskiego coraz więcej mieszkańców ze swoimi pupilami. Jednak pies to jest naprawdę prawdziwy przyjaciel człowieka.
3: Radio Sochacze. Autopromocja.
4: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

Słuchajcie, Radia Słuchaczew na 94.9 FM. Teraz coś z kroniki kryminalnej, jakie podaje tu słuchaczew.pl. Pijany kierowca, mieszkaniec gminy Nowa Sucha, został zatrzymany przez policjantkę wraz z jej mężem, funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, który jest już na emeryturze. Małżeństwo udało się do jednego ze sklepów na terenie Sochaczewa, gdzie zauważyło, że samochodem marki Volkswagen podjechał kierowca, który kupował alkohol. Jego chód wydawał się podejrzany i małżeństwo uniemożliwiło mu odjechanie jako kierowca ze sklepu wraz z zakupionym alkoholem. Funkcjonariuszka skontaktowała się z oficerem dyżurnym jednostki, który skierował na miejsce patrol policji, a tam okazało się, że 65-letni mieszkaniec gminy Nowa Sucha ma blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za to wykroczenie grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od 18 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radio Sochaczew. Tak przeglądam sobie internet i natrafiłem na bardzo ciekawą informację odnośnie budownictwa. Otóż w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytkowania ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
1: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy, najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.

0: Zbliżamy się do 18. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich dowiecie się, jak jutro będzie, jeżeli chodzi o ceny paliw.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
4: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.
8: Jest 18. Zapraszana. Wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
10: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
9: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
11: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
9: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
12: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
9: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No i słonko nam już schowało się za horyzont, ładny zachód słońca mamy, naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny. Temperatura zaczyna spadać, w nocy do 5 stopni na plusie spadnie, bez opadów, ale po jutrzejszy poranek już z opadami deszczu, te około 10, może 11, później troszeczkę słońca, ale temperatura na pewno na kolana powalać nie będzie, maksymalnie to 14 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 5 po 18, tu Radio Sochaczew i moja i Twoja muzyka, wracamy do niej, ale tu w tej godzinie tradycyjnie, w każdy wtorek. Więcej będzie troszeczkę o czym? No, jedzeniu oczywiście. Już za chwilę sekrety szefa kuchni. I mój gość, co tym razem weźmie na tapetę, z czego zrobi przepis? O tym już dowiecie się za dosłownie 3 minuty. Pozostańcie z nami. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Radio Sokarzew.
1: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż za...

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori na antenie Radia Sochaczew. Tymczasem trzecia Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej stacjonująca w Bielicach zaprasza na swoje coroczne święto. W tym roku ma ono szczególny wymiar. Jednostka świętuje 82. urodziny i 15-lecie istnienia w swoich strukturach, Jaki będzie program tego wydarzenia, opowie oficer prasowy brygady Patryk Gołębiewski.
1: Zaczynamy od uroczystej mszy świętej o godzinie 10 w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Wszystko jest tutaj w oparciu o Muzeum Bitwy Warszawskiej. Następnie po mszy świętej godzina 11 uroczysty apel. Po apelu pokaż sprzętu oraz dla wszystkich gości, którzy przybędą, nie może zabraknąć kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.
0: To wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, tym razem nie w Sochaczewie, a w Ossowie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: Oskar Cym cały czas, a ja cały czas myślę o dzisiejszej audycji Sekrety z Szefa Kuchni. Dziś było o gruszce, ale potrawy były zdrowe i takie, powiedziałbym, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A tak pozostając w temacie zdrowia i odporności, to kluczem na jesieni pozostaje energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawrydzik-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można przygotować nawet wieczorem.
1: Wystarczy do miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych, zalać te płatki owsiane dwoma filiżankami mleka lub napoju roślinnego, do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu czy syropu z agawy czy syropu klonowego, wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
0: No to jeżeli nie macie pomysłu na jutrzejsze śniadanie, no to już właśnie je dostaliście. Dodajmy, że owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B i można ją jeść codziennie, nie tylko na jesieni.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Jeszcze więcej muzyki.
2: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
2: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Za chwilę 20, za chwilę wiadomości na antenie Radia Słuchacze w nich o zarzutach dla mężczyzny podejrzanego o próbę zamachu na premiera i wicepremiera.
1: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających

0: na samochodyallegro.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
5: Jest 20 sami wiadomości w Radiu Sochaczew, po nich informacje sportowe z kraju, ze świata. Zapraszam.
6: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko. To gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
6: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fijołek.
8: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
6: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
8: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
6: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
9: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
6: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garros awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
11: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatniej piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzję.

0: Skończyło się na pewnym 6-3-6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8. miejsce Napoli.

0: Pan Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha, był dziś gościem Radia Sochaczew i na powtórkę tej rozmowy zapraszam właśnie teraz, a rozmawiała Jowita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15.

0: sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Zaczynamy naszą rozmowę od inwestycji drogowych. Tutaj kolejna droga na terenie gminy została już oddana do użytku. Co możemy powiedzieć o tym zadaniu?
6: Tak, cieszę się bardzo, bo ten odcinek drogi w Kozłowie Szlacheckim, bo taką drogę chodzi, to jest droga, która łączy szczególnie miejscowości Nowy Dębsk, Nowy Kozłów I z trasą 92. Bardzo ważna, dość mocno uczęszczana i bardzo mocno zużyta. W zasadzie najwięcej napraw co roku od kilku lat to było na tym odcinku drogi. Dlatego bardzo chcieliśmy, żeby ją wykonać. Projekt został zrobiony już kilka lat temu. Natomiast staraliśmy się o dofinansowanie, ponieważ ta droga przylega do drogi krajowej. To liczyliśmy, że się uda i w końcu się udało. Warto było poczekać. No i w końcu została wykonana. Z drugiej rzeczy, z której się bardzo cieszę, to to, że to jest kolejna droga, gdzie poszerzamy jezdnię. Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, chcieliśmy, żeby chociaż drogi miały jakąś nawierzchnię utwardzoną, żeby mieszkańcy o każdej porze roku mogli swobodnie wyjechać. Natomiast teraz marzymy, żeby wiele z tych dróg, które się da, poszerzyć. Wtedy jezdnia jest bardziej trwała, bardziej komfortowo można z niej korzystać. I tak właśnie się stało. Jezdnia ma nawierzchnię o szerokości 5,5 metra. To taki standard dla tego typu dróg, więc pojazdy mogą swobodnie się wymijać, nie zjeżdżając na pobocza. Ta też ma pobocza. Ma właśnie piękną, równą nawierzchnię, także mam nadzieję, że będą mieszkańcy zadowoleni. Oczywiście ten odcinek drogi jest jeszcze znacznie dłuższy. Myślę, że w kolejnych latach będziemy starać się, żeby kontynuować pracę nad tą drogą. Natomiast teraz równolegle trwa podobna przebudowa drogi w Kurdwanowie. Czekamy na dokończenie tej inwestycji. A ogłosiliśmy pod koniec tygodnia przetarg na kolejne odcinki dróg. Mam nadzieję, że do końca roku uda się znaleźć wykonawcę i je wykonać.
5: I przechodzimy teraz do oświaty. W tym temacie ostatnio sporo się dzieje, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Jak można podsumować ostatnie działania na terenie gminy Nowa Sucha, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo i oświatę?
6: Tak, bardzo trudny czas, jeśli chodzi o oświatę, wywołany bardzo przykrymi zdarzeniami. I oczywiście wstrząsnęło to również środowiskiem szkolnym naszych placówek i nauczycielami, i personelem niepedagogicznym, rodzicami i dziećmi, bo to szok dla wszystkich. Szczególnie trudny był piątek, bardzo wiele dzieci nie przyszło do szkoły. Była obawa, że ten hejt, który się niesie w internecie, może wywołać jeszcze kolejne jakieś niewłaściwe reakcje u niektórych osób. No i to obserwowaliśmy. Jednocześnie staramy się, żeby nie ulegać tej panice. Oczywiście nie lekceważymy tych zagrożeń. Pierwsze, zbierać informacje i my również tutaj czerpaliśmy informacje z różnych spotkań z kuratorem oświaty, z policją, tak żeby korzystać właśnie z porad fachowców. Też spotkaliśmy się z dyrektorami szkół i przedszkola w dniu wczorajszym, żeby podsumować tą naszą wiedzę zdobytą i zastanowić się, jakie przez kim działania zostały już wprowadzone w szkołach, jakie zamierzamy wprowadzić w takim okresie krótko- i długoterminowym. Pierwsze, co może być zaskoczeniem i było zaskoczeniem, bo miałem takie sygnały przy niektórych szkołach, które w naszej gminie były bardzo otwarte na szczególnie rodziców, ale też i różne osoby ze mną, które przychodziły. W piątek szczególnie, no i teraz w najbliższych dniach zamknęły się dość mocno. Wejście jest bardzo mocno ograniczone. Bardzo proszę o wyrozumiałość. To jest zrozumiałe. Dopóki nie wypracujemy takich docelowych rozwiązań, no to muszą być tutaj trochę ostrzejsze w tej sytuacji. Też w szkołach można spotkać policjantów. I tu bardzo dziękuję Komendzie Powiatowej Policji za wsparcie, za pomoc w tym trudnym czasie. Oczywiście wiemy, że to nie będzie tak na stałe, ale teraz w tym najtrudniejszym momencie. Po spotkaniu z dyrektorami my pozostawiliśmy sobie szereg zagadnień w takiej formule otwartej. Chodzi o to, żeby dyrektorzy też na podstawie tych poruszonych zagadnień omówili te sprawy w gronie swoich pracowników, nauczycieli, abyśmy wypracowali rozwiązanie takie najbardziej praktyczne. Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli wprowadzimy jakąś procedurę powiadamiania, czy ostrzegania, czy zachowań, to żeby nie była to procedura na papierze, tylko żeby była krótka, a co najważniejsze, skuteczna. Podobnie jeśli chodzi o właśnie otwarcie, zamknięcie szkół, trzeba się zastanowić, czy w ogóle zamykać, czy dla pewnych grup osób, jak tu identyfikować. Więc jest szereg problemów, które trzeba rozwiązać. Umówiliśmy się na najbliższy piątek, że spotkamy się, żeby zastanowić się, które elementy już możemy wprowadzić, do których jesteśmy gotowi, a na które jeszcze powinniśmy poczekać. Wiemy, że również Ministerstwo Edukacji szykuje pewne rozwiązania prawne, które umożliwią właśnie zabezpieczenie szkół. Też śledzimy je na bieżąco. Także bardzo proszę jeszcze raz o wyrozumiałość ze strony rodziców. I też bardzo proszę rodziców, żeby dużo rozmawiać z dziećmi. Dużo rozmawiać z dziećmi teraz jeszcze bardziej niż zwykle, ale i w przyszłości nie zapominać, przede wszystkim słuchać dzieci. Słuchać dzieci, co mają do powiedzenia, żeby one nie szukały tak na siłę tego kontaktu, tej możliwości wygadania się gdzieś tam w internecie. Nie wiadomo z jakimi osobami, które nie zawsze mają dobre intencje. Także w tej chwili wydaje mi się, że kluczowym jest bardzo dobry kontakt ze swoim dzieckiem. Kolejna rzecz, o którą bardzo proszę rodziców, o bardzo dobry kontakt ze szkołą. Też nie sięganie do informacji takich bardzo popularnych, gdzieś tam z forów różnego typu, bo wiemy, że też na przykład i osoby złe, czy wręcz osoby podpuszczane przez środowiska związane z Federacją Rosyjską też działają. Im zależy na wywoływaniu wszelkiego rodzaju zamętu. Korzystajmy z oficjalnych komunikatów, a szczególnie właśnie mamy dziennik elektroniczny w szkołach, jest na bieżąco informacja z kontaktu ze szkołami. Bardzo proszę, żeby uczestniczyć w warsztatach, w wykładach dla rodziców. Świat zmienia się bardzo, bardzo gwałtownie, wręcz lawinowo i musimy nadążyć z tym naszym przystosowaniem wychowania, nauczania dzieci do zmieniającej się rzeczywistości, a wspólnie razem z fachowcami, którzy się tym zajmują, będziemy skuteczniejsi.
5: I zostajemy w temacie oświaty, ale już w tym przyjemniejszym kontekście, ponieważ jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. I tutaj też wiem, że chciałby się pan podzielić wynikami pewnych badań.
6: Tak. Dla nas oświata jest niezwykle ważna. Ja podkreślam, że to jest najważniejsza inwestycja gminy, społeczeństwa w przyszłość. I tutaj też śledzę, jak się zmienia edukacja, wychowanie na świecie. Od kilkunastu lat są wykonywane takie badania PISA. One są realizowane w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. I te badania polegają na tym, aby dowiedzieć się, jakie kompetencje, takie najważniejsze, opanowali uczniowie po przejściu tego obowiązkowego etapu edukacyjnego. Bada się 15-latków, którzy rozwiązują pewne zagadnienia i wybrano 3 takie zasadnicze obszary. Mianowicie czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne i rozumowanie przyrodnicze, czyli rozumienie, jak właśnie ten świat otaczający funkcjonuje, jak się zmienia. Te badania odbyły się również w tym roku, we wrześniu, na początku września były podane wyniki tych badań i z zainteresowaniem przeczytałem właśnie kilka artykułów z tym związanych. I teraz tak króciutko najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy. Niestety biją nas na głowę uczniowie z krajów azjatyckich. Szczególnie Chiny, Japonia, Tajwan, te kraje. I to bardzo zdecydowanie. Natomiast najgorzej wypadają uczniowie z tak zwanych zachodnich krajów najbogatszych. My wypadamy zupełnie nieźle, bo w Europie zajmujemy trzecie miejsce, ale niestety ta tendencja, odkąd te badania powstały dla naszych tutaj krajów europejskich, jest spadkowa. Te kompetencje, te wyniki są coraz gorsze. W Polsce nie tak mocno spadły, jak w wielu innych krajach, ale również spadły. Oczywiście nie można poprzestać tylko na tym stwierdzeniu, że wyniki są takie, a nie inne, że tendencja taka, a nie inna. Jaka przyczyna? I tutaj takie podstawowe przyczyny, jakie są wskazywane, takie trzy przytoczę. Pierwsza rzecz, obecność na zajęciach. Uczniowie w krajach azjatyckich są bardziej zdyscyplinowani, ich rodziny, i bardzo mało opuszczają. I to jest, też nauczyciele wiedzą, bardzo kluczowe. Jeżeli ucznia nie ma, szczególnie w szkole podstawowej, gdzie potrzebuje właśnie tego kontaktu z nauczycielem, niestety wiele rzeczy go ominie, potem ciężko to nadrobić. Kolejna rzecz, czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Coraz mniej czytamy. A nawet w umiejętnościach matematycznych, jeżeli uczeń nie zrozumie polecenia, to nie rozwiąże zadania. Jeżeli będzie w życiu przeczytał jakieś instrukcje, źle postąpi, bo nie będzie mógł właściwie zrozumieć. I kolejna rzecz, taka bardzo ważna, korzystanie z różnych urządzeń typu smartfon, komputer. Niestety, prawda jest taka, że jak za dużo korzystamy, szczególnie na etapie szkoły podstawowej, to ograniczamy się. To się ograniczamy, bo nie ma wysiłku. Jest dużo rzeczy podawane gotowe, szybko, bez wysiłku, nie uruchamia się wielu procesów myślowych, bardzo krótkie komunikaty i uczeń się nie rozwija. Oczywiście tych wniosków jest więcej, czas nam nie pozwala na rozwijanie. Myślę, że warto gdzieś tam poszukać, bo w internecie tutaj są ciekawe artykuły na ten temat. Jeśli ktoś poważnie myśli o tym, żeby właśnie to dziecko rozwijało się na jak najwyższym poziomie, to warto, żeby to prześledzić.
5: I na koniec jeszcze proszę o taką informację, czego życzyłby pan nauczycielom i pracownikom oświaty w dniu ich jutrzejszego święta.
6: Dzisiaj to szczególnie życzę tego, żeby czuli się bezpiecznie. Żeby czuli się bezpiecznie, nie czuli się zagrożeni. Żeby ta praca dawała im dużo satysfakcji, dużo radości, kiedy patrzą, jak uczniowie osiągają postępy, i życzę bardzo dobrej współpracy z rodzicami, z różnymi instytucjami, z organem prowadzącym również.
5: A my się do tych życzeń oczywiście dołączamy. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika.
6: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.

0: kartki zwroty akcji Awantura i szóste zwycięstwo rugby klub Orkan Sochaczew w Ekstralidze. Tym razem podopieczni Tomasza Malesy pokonali Lifestyle Catering Arkę Gdynia 31-14. Po tym meczu pełnym emocji na boisku z kapitanem Dawidem Plichtą rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: To był mecz z kategorii meczy o prima sort. To było wszystko.
2: Tak, dzisiaj było wszystko. Wygraliśmy z bonusem. Zwycięstwo nas mega czy cieszy, bo widzieliśmy, że Arka jest mega, mega ciężkim przeciwnikiem. Zresztą to było dzisiaj widać. Niestety trochę szyki nam pokrzyżowała znowu czerwona kartka Klebera. Niestety chyba sędzia dzisiaj też nie dojechał, bo dużo takich decyzji, których nie mogliśmy zrozumieć na boisku, przez to wkradła się nerwowość i po naszej stronie, i po przeciwnika. Do tego czerwone kartki, żółte kartki. Kompletnie nam to nie było potrzebne, ale cieszy zwycięstwo za 5 punktów, cieszy zwycięstwo z mocną marką, napompowaną marką w takim w ogniu i cieszy to, że dzisiaj zostawiliśmy charakter, siłę, serce. Tak jak powtarzam chłopakom, jesteśmy może nie najwięksi w lidze, nie mamy największego budżetu, ale mamy ogromne serce. A tutaj u nas na Marakanie gramy na 120%.
3: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: I jeszcze w Radiu Słuchacze przypomnienie, że jutro środa, czyli na placu Kościuszki zaparkuje po raz kolejny ambulans, w którym będzie można oddać krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat, od 9 do 13. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań i będziecie zdrowi, wypoczęci, trzeźwi, to zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.